bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle zapraszam. A zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką, a oprócz tego będziemy także dziś w Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy dziś w Obicach, będziemy dziś w Urzędzie Wojewódzkim i nie zabraknie także innych miejsc, w których także będziemy, bo odwiedzimy i policję, bo kryminalne Świętokrzyskie nam się szykuje. Będziemy mówić również o tym, co jest grane, o ciekawostkach, o ekologii. No i to wszystko w ciągu jednej godziny. Tematów sporo, a więc nie przedłużając, nie przeciągając, po prostu zapraszam. Zaczynamy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
1: Co działo się w minionym tygodniu? O tym przypomni nam Justyna Rudzka.
0: Poniedziałek.
2: Wakacje, wakacje i po wakacjach. Te w naszym regionie były dosyć bezpieczne. Służby podsumowały ten czas. Od 26 czerwca do końca sierpnia policjanci skontrolowali blisko 3000 osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, mówi pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego, inspektor Tomasz Jarosz.
3: W trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych.
2: Policjanci zatrzymali także 48 użytkowników, którzy poruszali się hulajnogami w stanie nietrzeźwości. Kolejny odcinek ulicy Słonecznej w Wolicy w gminie Chęciny w przebudowie. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 150 metrów drogi. Wykonane zostaną obustronne pobocza i nowa nawierzchnia. A jeśli ktoś z Was prowadzi sklep, kawiarnię czy inną firmę,

0: firmę i chce włączyć się do programu Jędrzejowska Karta Seniora, to teraz jest ten czas. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
1: Wtorek.
0: Do tragicznego wypadku doszło nocą w Porzeczu w podkieleckiej gminie Miedziana Góra. Dramat rozegrał się kilka minut po północy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzeczniczka kieleckiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
0: Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Seniorada 2026 w Małogoszczu w powiecie jędrzejowskim była nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji, ale też rozmów o bezpieczeństwie osób starszych. Seniorzy mogli porozmawiać z policjantami o najważniejszych zagrożeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. rozmowy o oszustwach.
1: Środa.
0: Utrudnienia gonią utrudnienia. Już jutro mają rozpocząć się prace na 310-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej w Kielcach. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Ciężki sprzęt wjedzie na drogę na początku października. Pińczowski pamięciownik okazał się wielkim sukcesem. Jak podaje Echo Dnia, zebrano 500 zdjęć starego Pińczowa i jego mieszkańców. Przynoszono zarówno rodzinne fotografie oraz zdjęcia przedstawiające Pińczów i okolice.
1: Czwartek.
0: Trwają utrudnienia na drogach, bo ruszył kolejny etap modernizacji ulicy Jagiellońskiej w Kielcach. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni, wyłączoną sygnalizację świetlną oraz objazdy, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
3: Odcinek blisko 700 metrów od okolicy skrzyżowania z ulicą Karczówkowską i Kamińskiego do ulicy Krakowskiej.
0: Remont ulicy Jagiellońskiej potrwa do połowy października.
1: Piątek.
0: Ponad 8 milionów złotych pomoże gminie Pińczów w realizacji projektu pod tytułem Bulwary nad Nidą. Środki pochodzą z funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal rodzice dzieci z regionu Świętokrzyskiego mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
4: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada. 259 miejsc rezydenckich czeka na lekarzy w świętokrzyskich szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Jak informuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjalizacyjne. Wnioski można składać do końca września. Najwięcej medyków będzie mogło szkolić się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Justyna Rucka. Dziękujemy bardzo.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
5: Ostatnio na antenie mówiliśmy sobie o tym, że wrzesień to jest chyba najbardziej festiwalowy miesiąc w naszym województwie, bo i Festiwal Filmu i Muzyki, który trwa w Filharmonii, bo na przykład Festiwal Balonowe Świętokrzyskie w Pińczowie, czy równolegle odbywający się także w Pińczowie Festiwal Natura Kina. Za nami w zeszły weekend Festiwal Herlinga Grudzińskiego, a przed nami między innymi Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Teatrze Stefana Żeromskiego. I właśnie do Żeromskiego już teraz się przenosimy. O festiwalu powiemy sobie bliżej, jego terminu rozpoczęcia w październiku. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do połowy ubiegłego wieku i właśnie do teatru.
6: Pasjonujący historia naszego regionu.
5: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
7: Dzień dobry, witam.
5: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
7: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiego teatru. sceny, dokładnie tak.
5: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
7: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Dyrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatru, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą od Sterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Dyrskiej.
5: A czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
7: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
5: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
7: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół kielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyło ta kariera, że zostali aktorami. Kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rybińska, Zenon Jakubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali linię w teatrach, czy razem z Rybińskimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wykonywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A że Dyrscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilam Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy, też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i Dyrscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i też w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj legendarium nowej Nowym Płajecu zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
5: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem Kieleckiego Teatru? Czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
7: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofanesa, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Wyspy. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami miejskimi, no, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Byrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle. To Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej, Kaligura Alberta Kami w reżyserii Tadeusza Byrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas Teatr Kielecki, tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
5: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
7: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera, budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. No ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Do tej wyjątkowej historii Teatru Stefana Żeromskiego pewnie jeszcze wrócimy do ciągu dalszego tego, co działo się w połowie ubiegłego wieku w teatrze, ale już nie dziś. Dziś zajmujemy się innymi tematami, kolejnymi tematami, między innymi takim.
6: Eko Świętokrzyskie.
5: Dziś trochę o ekologii będzie. Zaglądamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym właśnie celu i być może znajdziemy tam odpowiedź na pytanie, dlaczego smog to wróg zdrowia. Czym różni się smog zimowy od letniego smogu oraz czym ogrzewać dom, by nie zanieczyszczać środowiska. W związku z tym wszystkim i z tymi pytaniami, które budzą na pewno wątpliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska chciałby zaprosić Was na pewien serial. A dokładnie to na pierwszy odcinek miejskiej kampanii Ekomaniak i poznania prostych działań, które każdy z nas może pojąć na rzecz czystego powietrza. Pierwszy odcinek kampanii pod tytułem Oddychaj swobodnie, Kielce bez smogu, przewodnik świadomego mieszkańca już jest i zawiera podstawowe informacje dotyczące składu powietrza oraz substancji, które mogą powodować jego zanieczyszczenie. W tym pierwszym odcinku omówiono m.in. problem smogu, źródła emisji zanieczyszczeń oraz wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W materiale poruszano także temat głównych źródeł zanieczyszczeń w mieście, w tym tzw. niskiej emisji związanej z ogrzewaniem budynków. Przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami ciepła oraz znaczenie stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Materiał zwraca również uwagę na fakt, że na jakość powietrza wpływ mają codzienne decyzje mieszkańców, m.in. sposób ogrzewania budynków czy oszczędzanie energii. Film powstał w ramach kampanii informacyjnej o charakterze ekologiczno-edukacyjnym pod nazwą Ekomaniak, dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 10 tysięcy złotych. Link do filmu znajdziecie na stronie Kieleckiego Magistratu, jak również film znajdziecie na YouTubie.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
5: No właśnie, co było słychać w Świętokrzyskiem w minionym tygodniu? Między innymi odgłosy z Targów Kielce, przepraszam, już nie Targów Kielce, Expo Kielce. Tak teraz oficjalnie Targi Kielce będą nazywane, bo zmieniły nazwę. Oczywiście MSPO, które jest największą imprezą w naszym regionie. Setki tysięcy odwiedzających, mnóstwo wystawców, mnóstwo państw, zagraniczne delegacje. I między innymi w czasie właśnie Targów MSPO podpisano dwa ważne listy intencyjne odnośnie terenów w Obicach. Już teraz przypomnimy sobie, o co chodziło.
6: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: No to co z tymi Obicami, co z tym terenem i co z tymi porozumieniami i listami intencyjnymi? Zaczynamy od pierwszego z podpisanych listów intencyjnych, który łączy miasto Kielce, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz specjalną strefę ekonomiczną Starachowice. Ta współpraca ma dotyczyć w pierwszym etapie około 300 hektarów gruntów położonych w gminie Morawica oraz gminie Chmielnik. Strony chcą wspólnie pracować nad stworzeniem otoczenia biznesowego i technologicznego, które umożliwi lokowanie na tym terenie dużych inwestycji o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Tak mówi teoria. A co to oznacza w praktyce? No po prostu jest to przygotowanie obszaru pod względem technicznym i formalno-prawnym. Prace mają obejmować m.in. kwestie planistyczne, środowiskowe, warunki przyłączania do infrastruktury, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz analizę możliwości lokalizacji przyszłych obiektów. Jest również drugie porozumienie, które miasto Kielce podpisało z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a ono dotyczy możliwości przygotowania i realizacji kolejowego terminala towarowego w Obicach. Partnerzy rozpoczną analizy techniczne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne i finansowe, które pozwolą ocenić możliwości projektowania, finansowania, budowy i późniejszej eksploatacji terminala. Szczególnie istotne będzie sprawdzenie możliwości jego włączenia do krajowej sieci kolejowej, w tym nowych połączeń planowanych w ramach projektu zintegrowanej sieci kolejowej. Analizowane będą również wstępne rozwiązania dotyczące układów torowych i dojazdów, a także źródła finansowania oraz możliwości zaangażowania dodatkowych partnerów. W podpisanym liście wskazano również możliwość podwójnego zastosowania przyszłego terminala, zarówno na potrzeby gospodarcze i logistyczne, jak i w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. No to teraz kilka słów właśnie o tych listach intencyjnych. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
8: To jest pierwszy realny krok, żeby w Obicach powstała strefa inwestycyjna. Pierwsze porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu i specjalną strefą ekonomiczną Starachowice po to, żeby wspólnym wysiłkiem zintegrować ten teren i zacząć go uzbrajać, a także przez profesjonalną agencję rządową zacząć szukać potencjalnych inwestorów. Drugi list to porozumienie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, żeby w zapisanej, w zintegrowanej sieci kolejowej terminal intermodalny zyskał priorytet inwestycyjny. CPK to wyspecjalizowana jednostka, która może może nam pomóc zaprojektować takie rozwiązanie, a ono pod kątem pewnej logistycznej oferty znacząco zwiększa potencjał Obic jako terenu inwestycyjnego. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze sojusz na poziomie lokalnym z gminą Morawice, z gminą Chmielnik, także z samorządem województwa świętokrzyskiego, z którym będziemy rozmawiać, żeby nasze działania w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dały tą pierwszą możliwość, żeby te tereny mogły w końcu zyskać swoje przeznaczenie, o którym wszyscy marzymy. Z jednej strony procedować się będzie o zmiany dotyczące planowania przestrzennego, natomiast z drugiej strony my już prowadzimy rozmowy z ARP na możliwą sprzedaż części terenów w Obicach. Mówimy o około 300 hektarach. Mamy już pierwszą wycenę zrobioną przez specjalną strefę ekonomiczną Starachowice. My będziemy także przygotowywać swój operat szacunkowy. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy wystąpić do radnych z taką propozycją i zgody na sprzedaż. To jest element, który pozwoli nam ogłosić przetarg i sprzedać grunty agencji rządowej, która profesjonalnie może zająć się uzbrojeniem i potem szukaniem potencjalnych inwestorów. Pewnie spytacie Państwo, co miasto będzie z tego miało, oprócz w rejonie regionu świętokrzyskiego, w swoim najbliższym sąsiedztwie, potencjalne nowe miejsca pracy. Chcemy środki pozyskane ze sprzedaży gruntów w Obicach zainwestować w Kielcach, zainwestować w tereny inwestycyjne na przykład na Nowym Malichowie, na przykład na Niewachlowie, po to, żeby lokalizować także nowe przedsiębiorstwa na terenie samego miasta Kielce, żeby oprócz nowych miejsc pracy były też nowe wpływy do budżetu miasta.
5: No sami przyznacie, że brzmi to wszystko bardzo ładnie, bardzo pięknie i miejmy nadzieję i tego zresztą życzymy, żeby się udało. Natomiast, no jak słyszeliśmy, w Obicach raczej już nie będzie lotniska, nawet na 100% nie będzie lotniska. Być może będzie port komunikacyjny, a więc te środki transportu po prostu zostały zamienione. A na antenie pojawia się Daniel Ryczka, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, i także kilka słów o tej współpracy opowie.
9: No jesteśmy na takim etapie, na którym rozpoczynają się studia i analizy, które dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Ja nie chciałbym przesądzać, natomiast na pewno wykorzystamy cały potencjał i cały jakby zakres kompetencji, który budowaliśmy na terenie pozostałych stref ekonomicznych, którymi zarządzamy, bo mamy rodzaj know-how i mamy doświadczenie w budowaniu takiego właśnie ekosystemu dla inwestorów, który sprawia, że oni widzą siebie i widzą swoje inwestycje na naszych terenach. To są oczywiście rozmaite narzędzia, poczynając od tych, powiedzmy, gwarantowanych przez przepisy ulg podatkowych, ale też myślę nasze wsparcie trochę konsultanckie, trochę eksperckie, przygotowanie od strony uzbrojenia terenu i wszelkich funkcjonalności, które są niezbędne do tego, żeby lokować produkcję czy biznes na danym terenie. Także Agencja Rozwoju Przemysłu, tak jak mówiłem, w tym roku w ramach swoich stref ekonomicznych zdołała wydać decyzję o wsparciu inwestorom, którzy deklarują poziom nakładów przekraczający już w tej chwili we wrześniu 4 miliardy złotych. I myślę, że to przede wszystkim jest na dzisiaj istotne. Znaczy będziemy robić wszystko, żeby strefa w Obicach, ten rodzaj parku przemysłowego i tej strefy inwestycyjnej, no przyniósł jak najwięcej korzyści dla lokalnego rynku, dla mieszkańców regionu i tutaj dla lokalnego biznesu i przedsiębiorców.
5: Trzymamy mocno kciuki. Co z tego wyjdzie i jak to wszystko będzie wyglądać, pewnie dowiemy się już niedługo.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
5: Niebawem na antenie wiadomości sportowe, a my już teraz zajmiemy się wiadomościami okołosportowymi, a ja chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia pewnego miejsca w naszym regionie. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, Pani Aniu.
10: Dzień dobry.
5: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
10: No nie, niemalże co dzień, co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który no, przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale no to to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
5: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
10: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład Gwizdek Edwarda Strząbały, czy no naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
5: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
10: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. No niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami, ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
5: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
10: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są usytuowane na korytarzu.
5: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
10: Dziękuję bardzo.
5: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, Anna Benicewicz-Miazga. A dlaczego tak zacząłem od tego sportu? No bo przecież w Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce swoją dłoń nawet odciśniętą ma obecny prezes, tak, tak, już obecny prezes klubu Industria, czyli Karol Bielecki. W zeszłym tygodniu, jak pamiętacie, mówiliśmy, że są takie plotki, które chodzą sobie po mieście i które mówią o tym, że pan Karol miał zostać prezesem. Wszystko dokonało się w minionym tygodniu. No i tak właśnie się stało. Już nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. No to my teraz przechodzimy do ciągu dalszego naszego spotkania. Między innymi za momencik właśnie o wiadomościach sportowych z minionego tygodnia będziemy mówić.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Zanim jeszcze o wiadomościach sportowych, to najpierw słów kilka o projekcie, programie profilaktyki ogólnopolskim, ale także w ujęciu naszego regionu.
6: Zdrowe Świętokrzyskie.
5: To o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, dlatego że Ministerstwo Zdrowia inauguruje wrzesień miesiącem profilaktyki. Z tej okazji ruszyła kampania Profilaktyka Podaj Dalej. Przy wsparciu innych resortów, samorządów, instytucji publicznych, partnerów społecznych i środowiska medycznego ministerstwo chce zachęcać Polki i Polaków do badań profilaktycznych. Dostęp do badań profilaktycznych jest coraz prostszy. Ich skala ciągle jest niestety niezadowalająca. W ciągu ostatnich dwóch lat z programu profilaktyki raka piersi skorzystało na przykład 32,77% uprawnionych kobiet. Mowa tutaj o bezpłatnej mammografii, która przysługuje kobietom od 45 roku życia. A z programu profilaktyki raka szyjki macicy, wykorzystującego test HPV-HR, zaledwie 15,22%. Na badania te można zapisać się m.in. przez aplikację Moje IKP w sierpniu tego roku w moim IKP udostępnionych było ponad 384 tysiące terminów mammografii i ponad 445 tysięcy terminów badań HPV-HR. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z wykorzystaniem kolonoskopii, który jest skierowany zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, w zeszłym roku zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania. W związku z tym kampania Profilaktyka, podaj dalej, ma przekonać, że badania profilaktyczne są elementem codziennej troski o zdrowie, obok aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania czy szczepień. To także najlepszy sposób na wczesne wykrycie ewentualnej choroby, co w konsekwencji daje większą możliwość skutecznego leczenia i szybkiego powrotu do zdrowia. Mieszkańcy całego kraju, którzy zobaczą przekazy kampanii Profilaktyka Podaj Dalej w telewizji, na billboardach, nośnikach cyfrowych oraz na przykład na przystankach, mają możliwość wzięcia udziału właśnie w tych badaniach profilaktycznych. W całej Polsce w wrześniu odbywa się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych, podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o profilaktyce, dostępnych programach i badaniach, a także porozmawiać ze specjalistami. Kampania ma również swoją maskotkę, Profisia, czyli ambasadora profilaktyki i symbol troski o zdrowie oraz idei przekazywania dalej wiedzy i informacji, które mogą pomóc bliskim zadbać o własne zdrowie. Dostęp do badań profilaktycznych tak naprawdę nigdy nie był tak prosty jak dzisiaj. Nie trzeba chodzić do przychodni, żeby zapisać się na badania. Wystarczy w swoim telefonie zainstalować aplikację Moje IKP lub wejść na stronę internetowego konta pacjenta. Dzięki niej w prosty sposób włączymy się do programu Moje Zdrowie. Program, przypominamy, skierowany jest do osób od 20 roku życia. Można bezpłatnie wykonać bilans zdrowia, rozpoczynając od ankiety. Po przetworzeniu ankiety przychodnia wystawia skierowania na badania laboratoryjne, które następnie pacjent omówi z personelem medycznym i otrzymuje indywidualny plan zdrowotny. Cyfrowa profilaktyka ma coraz większe znaczenie. Z aplikacji IPK korzysta już IKP, korzysta już ponad 5,5 miliona osób, a sekcja profilaktyka należy do jednej z najczęściej odwiedzanych. To właśnie tam użytkownicy mogą znaleźć informacje o dostępnych świadczeniach i korzystać z wybranych możliwości centralnej e-rejestracji. W kampanii ważne miejsce zajmuje także Dziesiątka dla Zdrowia. To ankieta, która również jest dostępna w aplikacji. A do szerokiego spojrzenia na profilaktykę, oprócz ministerstwa, przekonują także Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Neurologiczne. Choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory i choroby neurologiczne niestety odpowiadają za znaczną część zgonów i niepełnosprawności, a wiele czynników ryzyka jest wspólnych i możliwych do modyfikacji. Oferta badań profilaktycznych stale się rozszerza. Od 1 października do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ trafi ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Program jest skierowany dla osób z grup ryzyka w wieku od 50 do 74 lat. Badajmy się, naprawdę warto.
6: Sportowe Świętokrzyskie.
5: Wiadomości sportowe. Zaczniemy sobie od piłki nożnej. Wojciech Kamiński z Korony Kielce rozwiązał kontrakt z drużyną. To odbyło się za porozumieniem stron. Ten kontrakt po prostu został rozwiązany. 25-letni defensywny pomocnik związany był z klubem z Kielc od 2024 roku. W żółto-czerwonych barwach rozegrał 23 mecze w PKO BP Ekstraklasie i 4 w STS Pucharze Polski. W tym roku nie wystąpił w żadnym spotkaniu pierwszego zespołu, zaliczył jedynie 8 na poziomie Beltic trzeciej ligi. W czerwcu dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, no i chyba to, że kontrakt został rozwiązany, świadczy o tym, że zawodnik taki klub znalazł. Niestety nie mogę wam powiedzieć jaki, bo po prostu takiej informacji nie dostaliśmy. Zostajemy przy sportach drużynowych, tym razem jednak o piłce ręcznej. ręcznej i o paniach. Otóż w ten weekend nasze zawodniczki, nasze koroneczki, czyli po prostu zawodniczki Korony Handball Kielce, rozpoczynają nowy sezon Ligi Centralnej i jak mówi trener Szymon Żaba-Żabiński, za nimi intensywny okres przygotowawczy, który w sumie trwał 5 tygodni. My przypomnijmy szybciutko, że poprzedni sezon szczypiornistki Korony Handball zakończyły na 3. miejscu w tabeli. Czy w tym roku, w tym sezonie drużyna będzie miała aspiracje i będzie chciała walczyć o czołowe lokaty? No, z pewnością tak. Są pewne wzmocnienia w składzie, ale jak to będzie wyglądało, to wszystko zweryfikuje parkiet. Tak mówi trener. Skład kieleckiego zespołu w porównaniu do zeszłego sezonu zmienił się w nieznacznym stopniu. Jedną z dwóch nowych zawodniczek jest wychowanka Julia Kiniorska, która wróciła do klubu po pobycie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. Z pracy wykonywanej w okresie przygotowawczym zadowolona jest kapitan kieleckiego zespołu Magdalena Berlińska, która opowiadała, że pracowały dziewczęta przez cały miesiąc, 2 razy dziennie, miały kilka meczów kontrolnych, wśród nich przegrały tylko 2, a więc to prawdopodobnie jest dobry prognostyk na nadchodzący sezon. Drugą piłkarką ręczną, która w nowym sezonie występować będzie w Koronie Handball, jest 18-letnia skrzydłowa Iga Kuchczyńska. Z kielecką drużyną pożegnały się Zofia Staszewska, Gabriela Tomczyk i Klaudia Wawrzycka. A my na chwilkę, patrząc na kalendarz, wracamy do tego, co działo się od 4 do 6 września, ponieważ koszykarze AZS UJK Kielce grali na międzynarodowym turnieju, który odbył się w Trebicu. Kielecka drużyna zakończyła rywalizację z kompletem zwycięstw i wróciła do Kielc z pucharem. W turnieju, który miał polsko-czeski charakter, rywalizowały 4 zespoły. Obok gospodarzy z TJ Trebic w zawodach uczestniczyły AZS UJK Kielce, Hydrotrak Radom oraz BC Wysocina. Kieleccy koszykarze odnieśli 3 zwycięstwa. W kolejnych spotkaniach pokonali Hydrotrak Radom oraz gospodarzy, czyli drużynę z Trebic. W decydującym meczu AZS UJK Kielce zwyciężył z BC Wysocina, przypieczętowując tym samym wygraną w całym turnieju. Organizacja turnieju była możliwa dzięki finansowemu zaangażowaniu miasta Trebić oraz organizacyjnemu zaangażowaniu klubu koszykarskiego TJ Trebić i miasta Kielce. Gospodarze przygotowywali dla uczestników nie tylko sportową rywalizację, ale również program umożliwiający poznanie miasta i jego najważniejszych zabytków. Gratulujemy oczywiście, bo kielecka drużyna wróciła z Trebicia nie tylko z cennym doświadczeniem i nowymi kontaktami, ale przede wszystkim z pucharem za zwycięstwo w całym turnieju. Ale to nie jedyne mecze przygotowujące zawodników do nowego sezonu, ponieważ nasi koszykarze mają za sobą również sparing i mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Na szczęście mecz wygrany, ale okazuje się, że niezadowolony z postawy swoich podopiecznych po tym meczu był trener akademików Rafał Gil, który powiedział po prostu, że nie podobała się trenerowi postawa zawodników na boisku, przede wszystkim w pierwszej połowie, a to wszystko zaczęło się od niewłaściwego nastawienia. No miejmy nadzieję, że przed kolejnymi meczami to nastawienie się zmieni i poprawi, tym bardziej, że pierwszy mecz ligowy UJK rozegra we własnej hali w sobotę, 19 czerwca, września, będzie to mecz z Krakowią 1906 Kraków. Już teraz trzymamy mocno kciuki. I trzymając kciuki, przechodzimy płynnie do kolejnego bardzo, bardzo ważnego tematu dla naszego województwa, ponieważ mówić będziemy o podpisaniu umowy w minionym tygodniu, umowy, która dotyczy drogi S74 na odcinku od Łagowa do Opatowa.
11: Ważny dzień, ważny moment, to jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów, Opatów. Kolejny odcinek Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnej. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija i przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 2027 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna, Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1, z S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód, to będzie S74.
5: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
12: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku S74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy ZRID, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19.
5: Poseł Artur Gierada.
13: Po dwóch tak szczegółowych wypowiedziach zresztą profesjonalistów ciężko tutaj coś dodać, ale rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji, dobrego realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenia jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030, myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogło trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy, i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
6: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
5: W ten weekend w Jędrzejowie żegnamy lato i to w kosmiczny sposób. Natomiast w przyszły weekend, i to także warto mieć na uwadze, także ciekawa propozycja, o której opowie Marek Godlewski.
14: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i pana redaktora.
5: Panie Marku, co się będzie dziać? Jak to będzie wyglądać w tym roku? 163 to jeszcze nie okrągła, bo pewnie za 2 lata będziemy obchodzić taki duży, uroczysty, okrągły rajd z okazji 165. rocznicy bitwy pod Ciernem. Natomiast w tym roku, mimo tego, że rocznica nie okrągła, to i tak sporo zaplanowaliście.
14: Tak, my jako miasto Jędrzeju od kilku lat upamiętniamy tą bitwę pod Ciernem, maszerując z Jędrzejowa na pole bitwy we wsi Cierno.
5: bo przypomnijmy, że ta bitwa odbyła się 22 września 1863 roku w czasie powstania styczniowego. No i oczywiście na ziemi jędrzejowskiej się rozegrała. Była to bardzo ważna bitwa, ponieważ oddział pod dowództwem pułkownika Chmieleńskiego stoczył zacięty bój z Moskalami, a Polacy zdołali odeprzeć atak wroga, po czym wycofali się w kierunku Nagłowic, tak? Wszystko się zgadza?
14: Część oddziału wycofała się w kierunku Nagłowic, część w kierunku Warzyna. Widzę, że pan redaktor jest znakomitym znawcą historii regionalnej dotyczącej tutaj okolic Jędrzejowa. Tak, chciałbym nadmienić, że podczas tej bitwy 500 powstańców styczniowych odparło atak trzykrotnie silniejszych wojsk moskiewskich. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej bitwy pod Warzynem, jak również w dniu następnym, 22 pod Ciernem i w dniu następnym 23 pod Warzynem, w szeregach powstańczych walczył Adam Chmielowski, późniejszy święty brat Albert.
5: Panie Marku, dlaczego ta bitwa była taka ważna?
14: W oddziale pułkownika Chmielińskiego walczyli młodzi żołnierze, niejednokrotnie nieobyci w bitwie, i podczas tej bitwy przeciwstawili się trzykrotnie silniejszej sile moskiewskiej. Sam Czengiery, który dowodził wojskami moskiewskimi, był zdziwiony, że Polacy tak mężnie stawiają opór. W ogóle pułkownik Chmielewski to taki wybitny tutaj dowódca z rejonu ziemi jędrzejowskiej, który kilkakrotnie walczył z Moskalami na naszych terenach i zazwyczaj on wygrywał te bitwy, potyczki, więc Czengiery był zdziwiony bitnością polskiego żołnierza.
5: No nasz dowódca po prostu siał postrach, gdzie tylko
14: siał,
5: się pojawił.
14: Siał postrach.
5: Pojawił.
14: Zresztą Czengiery miał taki chyba za punkt honoru postawienie, żeby zniszczyć ten oddział pułkownika Chmielińskiego, bo on tutaj bardzo dość intensywnie uprzykrzał życie Rosjanom. Zresztą w samej bitwie pod Ciernem, gdzie zginęło kilkunastu powstańców, mówi się, że żołnierze moskiewscy swoich zabitych zwozili na kilkunastu wozach, co świadczy o tym, jak to była zacięta bitwa, chociaż nigdy jak to Moskale swoich strat nie podają.
5: Wróćmy jednak do tego, co dziać się będzie z okazji tej 163. rocznicy bitwy pod Ciernem w tym roku, bo organizujecie, jak już powiedzieliśmy, rajd pieszy. Jak to będzie wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Skąd, dokąd idziecie?
14: Tradycyjnie spotykamy się pod cmentarzem Świętej Trójcy w Jędrzejowie na ulicy Cmentarnej. Dlaczego pod tym cmentarzem? Na tym cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych m.in. pod Ciernem. Spotykamy się tam o godzinie 9. Palimy znicze, składamy wiązanki kwiatów. O 9.30 maszerujemy do Cierna na cmentarz w Ciernie. Tam też składamy wiązanki kwiatów, ponieważ na tym cmentarzu znajdują się weterani powstania styczniowego. Później udajemy się pod obelisk, który znajduje się we wsi Cierno. On upamiętnia tą bitwę powstańczą. Później jemy smaczny posiłek i wracamy do Jędrzejowa autokarem, który zapewnia Urząd Miejski w Jędrzejowie.
5: A co trzeba wziąć, żeby, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? O tak chciałem zapytać w tym marszu.
14: Należy zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, numer telefonu 41 38 610 10. Tam pani na punkcie informacyjnym przyjmie zgłoszenie dotyczące udziału w marszu.
5: Panie Marku, ja znalazłem jeszcze dosyć istotną informację, o której muszą pamiętać wszyscy maszerujący, a mianowicie uczestnicy marszu poruszają się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, prawda, tych wszystkich, którzy będą szli.
14: Tak. Trasę marszu wytyczyłem tak, że etap miejski nie jest zbyt długi. Później skręcamy sobie w takie drogi polne. Będzie bezpiecznie, będą nas zabezpieczali funkcjonariusze policji, jak i ochotniczej straży pożarnej.
5: Czy pamięta pan, ilu było uczestników w zeszłorocznym rajdzie pieszym?
14: Co mnie cieszy, z roku na rok ta liczba tych uczestników jest coraz większa. W poprzednim rajdzie było powyżej 100 uczestników. Dokładnej liczby nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno było nas więcej niż setka.
5: No to miejmy nadzieję, że ta setka również pojawi się, co najmniej setka w tym roku. Czy to są młodzi jędrzejowianie, czy to są nieco starsi jędrzejowianie? No i właśnie, czy to są tylko mieszkańcy Jędrzejowa, czy również mamy przyjezdnych z całego województwa, czy też z Polski?
14: W rajdzie uczestniczy przede wszystkim młodzież, są różne grupy wiekowe, biorą udział też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jędrzejowa. W rajdzie uczestniczyli niejednokrotnie mieszkańcy Pińczowa, Sopkowa, także jest to taki rajd, w którym biorą udział przedstawiciele wielu miejscowości z powiatu jędrzejowskiego.
5: No to ja życzę, żeby w tym roku ta setka, o której już wspomnieliśmy przed chwilą, była co najmniej, a może i nawet dwie setki maszerujących w 7. rajdzie pieszym z Jędrzejowa do Cierna, o czym opowiadał na antenie organizator rajdu Marek Godlewski. Dziękujemy bardzo.
14: Dziękuję serdecznie, zapraszam na nasz 7. jędrzejowski rajd pieszy do Cierna.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
5: Dziś historia kryminalna z naszego regionu, która sprawia, że włos jeży się na głowie i to co najmniej z kilku powodów. Posłuchajcie zresztą sami. 29-letnia mieszkanka powiatu Starachowickiego padła ofiarą oszustów działających metodą na pracownika banku. Kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika instytucji finansowej, a rozmówca poinformował ją, że ktoś próbował zaciągnąć pożyczkę na jej dane. Z relacji 29-latki wynikało, że osoba podająca się za pracownika banku skontaktowała się z nią. Rozmówca przekazał kobiecie, że ktoś próbuje wziąć na nią kredyt, posługując się jej danymi. Informacja ta miała wzbudzić w niej obawę o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. W dalszej części rozmowy oszuści przekonali kobietę, że w celu zabezpieczenia pieniędzy powinna postępować zgodnie z ich instrukcjami. 29-latka po tym, jak uzyskała pieniądze w różnych placówkach, udała się na teren województwa mazowieckiego, gdzie w kilku miejscach przekazała pieniądze różnym osobom podającym się za kurierów bankowych. Dopiero później kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Łączna kwota poniesionych przez nią strat wynosiła 590 tysięcy złotych. My po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. Pamiętajmy, pracownicy banków nie wysyłają kurierów bankowych po odbiór naszych oszczędności. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś nakłania

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
10: Cześć, witajcie w kolejny wrześniowy weekend. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik rozpoczniemy sobie od podsumowania tego wszystkiego, co działo się w minionym tygodniu, a więc przegląd wydarzeń tygodnia się pojawi. Oprócz tego będziemy zajmować się bardzo ważnymi rzeczami dotyczącymi naszego województwa. Między innymi odwiedzimy Urząd Wojewódzki. Między innymi mówić będziemy o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Między innymi będziemy także w Muzeum Wsi Kieleckiej i to wszystko przez najbliższą godzinę. Ale nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. O przeglądzie wydarzeń tygodnia już powiedziałem. Będą wiadomości sportowe, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. No i jeszcze kilka ciekawostek, ale o szczegółach za chwilę. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
10: A jak w skrócie i najważniejszych informacjach wyglądał miniony tydzień, przypomni nam Justyna Rudzka.
9: Poniedziałek.
11: Miasto Kielce podpisało pierwsze umowy na realizację zadań z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Dzięki temu między innymi zostanie przygotowana dokumentacja i plany modernizacji 84 budowli ochronnych w mieście. Rzeka Nida została nominowana do konkursu Cuda Polski 2026 organizowanego przez redakcję National Geographic. Przepływająca przez 4 powiaty województwa świętokrzyskiego, rzeka jest jednym z najważniejszych walorów przyrodniczych Ponicia.
9: Wtorek.
11: 2 osoby trafiły na badania po kraksie, do jakiej doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Diament w powiecie jędrzejowskim. Jak podaje Echo Dnia, 51-letni kierowca Opla Corsy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW prowadzonym przez 50-latka.
9: Środa.
11: Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na Kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Policja prowadzi poszukiwania, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Kieleckiej Policji.
12: Na miejscu czynności wykonywali policjanci oraz funkcjonariusze żandarmerii wojskowej. Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny.
11: Z uwagi na trwające czynności policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. 3 zastępy strażaków

0: walczyły z pożarem, jaki wybuchł nocą w Brynicy w powiecie kieleckim. Paliła się drewniana stodoła. Jak podaje Echo Dnia, ustaleniem przyczyny pożaru będą się teraz zajmować policjanci. Mieszkańcy Jędrzejowa mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu. Wsparcie jest skierowane do osób, które wynajmują mieszkania w ramach SIM SMS i spełniają określone kryteria, m.in. dochodowe. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Szczegóły są na jego stronie.
1: Czwartek.
0: Na terenie jednej z hal targów w Kielce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rozlano ciekłą substancję zawierającą kwas masłowy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzeczniczka kieleckiej policji.
2: Kieleccy policjanci na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zatrzymali dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem.
0: Wartość poniesionych strat na skutek tego zdarzenia została oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Rynek w Jędrzejowie oficjalnie do przebudowy. Inwestycja ma wprowadzić więcej zieleni, stworzyć przyjazną przestrzeń dla pieszych oraz uporządkować ruch w tej części miasta. Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw MRW Działam, bo lubię. Organizacje pozarządowe i podmioty z naszego regionu mogą zdobyć mini grant na oddolne działania angażujące lokalną społeczność. Wnioski można składać do 14 września.
1: Piątek.
0: Nietrzeźwy 56-latek za kierownicą ciężarówki wpadł w ręce policjantów z Daleszyc. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, dlatego pobrano krew do badań. Ich wynik wykazał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Sprawa szybko znalazła swój finał w sądzie. Jędrzejowskie Centrum Kultury czeka gruntowna przebudowa i modernizacja. Gmina na ten cel zdobyła ponad 8 milionów złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
3: Planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego.
0: Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.
4: A to był nasz retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Dziękujemy bardzo.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
4: No, sprawa, o której teraz będziemy mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i bardzo poważna, dlatego że mówić będziemy o komunikacji, a dokładnie to o budowie dróg w naszym regionie. S74 w Kielcach budowana, odcinek Domniowa budowany. No a teraz okazuje się, że kolejny odcinek tej właśnie ważnej drogi łączącej m.in. Świętokrzyskie z województwem podkarpackim już niedługo powstanie. Niedługo, mam na myśli najbliższych kilka lat. W minionym tygodniu wojewoda świętokrzyski podpisał bardzo ważny dokument, czyli ZRID, w sprawie budowy odcinka z Łagowa do Opatowa. O szczegółach już teraz.
5: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów, Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje. Region się rozwija i przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów Kielce Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 2027 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
4: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
6: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku S74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19.
4: Poseł Artur Gierada.
7: Po dwóch tak szczegółowych wypowiedziach zresztą profesjonalistów ciężko tutaj coś dodać, ale rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenia jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030. Myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte i to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogło trochę już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak Państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju, to kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji i to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
4: Album Mission Complete, tak też można powiedzieć. Artur Gierada, poseł przed momentem na antenie w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. No a ja przyznam wam się szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy ten odcinek do Piotrkowa zostanie zrobiony, bo dla mnie gdziekolwiek się wybieram, kiedykolwiek, to jest to najgorszy i najcięższy etap podróży. Trzymamy kciuki.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: A tę część naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od dosyć ciekawej, ważnej informacji dotyczącej Kielc. Mówiliśmy przed momentem o drogach. No to jeżeli jest droga, to musi być samochód, a jak jest samochód, to trzeba go gdzieś zaparkować.
1: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
4: Uwaga, uwaga, zwłaszcza mieszkańcy Kielc. Miejski Zarząd Dróg rozpoczął modernizację strefy płatnego parkowania. Już wkrótce wykonawca zamontuje na ulicach miasta 80 nowoczesnych urządzeń, które zaoferują kierowcom m.in. płatność blikiem, ekrany dotykowe oraz e-bilety. Wdrażanie nowego systemu zostało podzielone na etapy, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Czasowe wyłączenie pojedynczych punktów poboru opłat nie potrwa dłużej niż jeden dzień. Wszystko już się rozpoczęło, dokładnie 9 września w minioną środę, no a w najbliższy poniedziałek wystartuje start montażu urządzeń w nowych punktach. Również w najbliższą środę, czyli 16 września, wystartuje sukcesywna wymiana starych, wysłużonych maszyn na nowe. Będzie to wymiana około 6 urządzeń dziennie. Cały proces wymiany powinien zostać zakończony w 2 tygodniu października, a każde nowe urządzenie będzie uruchamiane na bieżąco zaraz po jego zamontowaniu. O szczegółach już teraz rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Marcin Januchta.
8: Ta zmiana dotyczy przede wszystkim wymiany starych parkomatów, te, które obecnie funkcjonują w strefie A, bo mówimy tutaj właśnie o podstrefie A, funkcjonują już od kilkunastu lat. Coraz częściej dochodziły do nas informacje na temat ich niewłaściwego funkcjonowania, czasami były trudności z łączeniem się przy płatnościach elektronicznych, czasami już wysłużone ekrany też nie wyświetlały w sposób czytelny informacji, które tam były publikowane. Dlatego też miasto zdecydowało się zmodernizować nieco strefę płatnego parkowania poprzez dwa takie działania. Pierwsze z tych działań już powoli zaczynamy realizować. To dotyczy wymiany parkomatów. Drugie z tych działań, na razie do niego się przygotowujemy, to będzie zakup dwóch pojazdów, które będą coś w rodzaju Google Street View sprawdzać pojazdy, które są zaparkowane w strefie. Co do wymiany parkomatów, te prace rozpoczną się już niedługo, bo właściwie od jutra, od 9 września. W pierwszej kolejności wykonawca będzie realizował zadanie w postaci prac przy fundamentach w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, ponieważ łącznie wymienionych zostanie 67 starych parkomatów, ale pojawi się też 13 nowych w tych miejscach, gdzie ich wcześniej nie było, bo na przykład odległości między dwoma parkomatami były zbyt duże i dochodziły do nas głosy, że przydałoby się dodatkowe urządzenie nieco bliżej, dlatego też taka decyzja zapadła. Tak jak wspomniałem, 9 września rozpoczęcie prac fundamentowych w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, natomiast montaż samych nowych urządzeń rozpocznie się 14 września i tutaj najpierw będzie to montaż urządzeń w tych nowych 13 punktach. Od 16 września sukcesywnie będą wymieniane stare parkomaty, te wysłużone. Wykonawca poinformował nas, że będzie starał się realizować 6 urządzeń dziennie, czyli montować. To, co jest ważne, strefa cały czas będzie funkcjonowała, ponieważ te urządzenia będą uruchamiane właściwie zaraz po ich zamontowaniu, może nie w chwili dokręcenia ostatniego mocowania, ale w przeciągu 2-3 godzin od zamontowania tego urządzenia to urządzenie powinno już normalnie funkcjonować. Poza tym też pamiętajmy, ten cały proces wymiany, on powinien zostać zakończony w drugim tygodniu października. Jak wspomniałem, każde nowe urządzenie będzie na bieżąco uruchamiane. Oczywiście te parkomaty będą w pełni zgodne ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi normami. Będą miały rozwiązania też dla osób z niepełnosprawnościami. Będą bardziej intuicyjne, będą dotykowe ekrany, które poprowadzą kierowcę krok po kroku przez cały proces dokonywania płatności. Oprócz tradycyjnego bilonu, czyli od 10 groszy do 5 zł, bo tego rodzaju bilon będą te parkomaty przyjmować, z możliwością przyszłego przeprogramowania na euro, jeżeli Polska przyjmie tą walutę jako obowiązującą. Parkomaty obsłużą także transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi, a także udostępniona zostanie możliwość dokonywania płatności w systemu BLIK. Kody PIN i BLIK, one będą wpisywane bezpiecznie, bezpośrednio na ekranie. Kolejną funkcjonalnością będzie też możliwość uzyskania zamiast papierowego wydruku cyfrowego potwierdzenia w formacie PDF, skanując smartfonem kod QR lub po prostu fotografując wyświetlacz. Wszystkie te dane o transakcjach będą trafiały w czasie rzeczywistym do centralnego systemu, a dzięki temu czas parkowania będzie można przedłużyć w dowolnym parkomacie na terenie tej samej strefy bez konieczności powrotu do tej maszyny. Pamiętajmy, że płatność bezpośrednio przy parkomacie, czy to gotówkowa, czy zbliżeniowa, to jest jedna z możliwości dokonywania płatności w strefie płatnego parkowania, ponieważ osoby, które preferują rozwiązania w pełni cyfrowe, mogą korzystać z dedykowanych aplikacji do wyboru. Ich jest kilka i ich nazwy można znaleźć na stronie z strefy płatnego parkowania, na stronie spp.mzd.kielce.pl. Co ważne, również wiele popularnych aplikacji bankowych daje możliwość, wprowadzając takie moduły parkingowe, dokonywania tego rodzaju płatności. Także to, że w danym miejscu nie będzie parkomatu, bądź on jeszcze nie został uruchomiony, nie oznacza, że nie mamy możliwości dokonywania płatności. Mamy, aczkolwiek, jak wspomniałem, z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji w telefonie, bądź też modułu bankowego, bądź rzeczywiście można też przespacerować się do innego, najbliższego parkomatu. Łącznie w strefie, tak jak wspomniałem, stanie 80 fabrycznie nowych urządzeń. Wymienione zostaną wszystkie dotychczasowe parkomaty w podstrefie A, ich jest 65, oraz dwa w podstrefie B, jak również, o czym już mówiłem, pojawi się 13 zupełnie nowych urządzeń.
4: Mówił Marcin Januchta, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
4: Teraz o uwagę mógłbym poprosić, zdaje się, że najmłodszych słuchaczy naszej rozgłośni, ale myślę, że dorośli także znajdą coś dla siebie. Mówić będziemy o zabawkach, ale nie będziemy odwiedzać Muzeum Zabawek i Zabawy, tylko Muzeum Wsi Kieleckiej, a powiemy sobie o projekcie, który ma wyłonić producentów zabawek, tak mówiąc, pokrótce. Otóż muzeum wspólnie z Liceum Plastycznym chce przekazać umiejętności, które są w naszym regionie, tradycje może bardziej niż umiejętności związane z wytwarzaniem zabawek ludowych i nauczyć uczniów kieleckiego plastyka właśnie tej ciekawej i niestety powolutku ginącej sztuki. O szczegółach tego właśnie projektu i przedsięwzięcia mogliśmy w minionym tygodniu dowiedzieć się na konferencji prasowej, która w muzeum się odbyła i na którą ja już teraz Was zapraszam.
1: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
4: A dziś zajmiemy się ciekawym projektem. Projektem realizowanym przez Muzeum Wsi Kieleckiej. O szczegółach na początek opowie nam dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Katarzyna Korus. Pani dyrektor, co z tym bardzo ciekawym projektem?
9: Projektem Zabawkę Podaj Dalej. Projektem, który Muzeum Wsi Kieleckiej bardzo chętnie podjęło z racji tego, iż rok jubileuszowy, czyli 50. urodziny muzeum, poświęciliśmy właśnie najmłodszym. Najmłodszym odbiorcom, a hasło naszego jubileuszu to dziedzictwo, które trwa. I właśnie to dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej. Cykl 8 spotkań, które będzie odbywało się w ramach tego projektu, będzie pozwalało przekazać tą tradycję wykonywania właśnie takich pięknych zabawek, które państwo tu przed sobą, przed nami widzą. Są to zabawki drewniane. Pan Włodzimierz jest jedyną i ostatnią osobą w naszym województwie, która właśnie zajmuje się wykonywaniem ręcznym takich, tego typu prac ludowych. Muzeum to miejsce, gdzie dbamy i pielęgnujemy tradycje i właśnie we współpracy z Kielecką Szkołą Plastyczną, którą tutaj mamy panią przedstawiciel, panią dyrektor, jesteśmy w stanie przekazywać to dalej. Myślę, że sam pan Włodzimierz opowie o tym, czy jest możliwość, aby to rzemiosło nie zamarło. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom muzeum, jak również Szkoły Plastycznej, będziemy dalej to dziedzictwo przekazywać.
10: Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu kierownikowi Krzysztofowi Karbownikowi wraz z całym zespołem, który podjął temat właśnie, abyśmy przygotowali projekt Zabawkę Podaj Dalej. Z racji tego, że Park Etnograficzny w Tokarni jest takim miejscem, który wręcz prosi się o to, aby właśnie takie zabawki były u nas promowane, były u nas dostępne, bo te zabawki, szanowni Państwo, zapewne i ja, i Wy, przypominają nam czasy naszego dzieciństwa i to są zabawki oryginalne. My nigdzie takich zabawek nie znajdziemy. Znajdziemy podobne, jakieś chińskie, a tutaj są zabawki z duszą. Zabawki, które nam przypominają o tej tradycji polskiej wsi. Bardzo dziękuję pani dyrektor liceum tutaj w Kielcach Sztuk Plastycznych za decyzję, że podjęli się właśnie tego, aby z nami współpracować i tego, że młodzież może zdobywać wiedzę od samego mistrza i mam nadzieję, że ten fach, ten kunszt tej pracy pięknej, ludowej nie zaginie. I bardzo się cieszę, że właśnie taki projekt będzie realizowany przez Park Etnograficzny w Tokarni i Muzeum Wsi Kieleckiej.
11: W roku 2024 tradycje zabawkarskie ośrodka Łączna Ostojów, czyli ośrodka kieleckiego, zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Włodzimierz Ciszek, syn Stanisława Ciszka, również zabawkarza, jest już ostatnim depozytariuszem, co zostało tutaj wspomniane i przez panią dyrektor, i przez panią kierownik. W związku z czym pomysł nasz jest taki, aby stworzyć nowego depozytariusza. To byłby depozytariusz instytucjonalny właśnie w postaci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz muzealników z Muzeum Wsi Kieleckiej. Chcielibyśmy, aby forma przekazu trafiła do ludzi młodych, do artystów, którzy zabawkę by, bazując na źródłach, na tradycji, w pewien sposób zreinterpretowali, to znaczy tchnęli w nią swego ducha artystycznego.
12: Nasza koncepcja zrodziła się z potrzeby i wieloletnich kontaktów z panem Włodzimierzem jako depozytariuszem, z potrzeby tego, żeby uratować coś, co w naszym regionie tak naprawdę jeszcze nadal nielicznie występuje, przynajmniej w tej na oficjalnej liście krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kultury, bo tych wpisów mamy 5 wpisów. Reszta wpisów ma, szanowni państwo, naprawdę zapewnione kontynuowanie, a to zabawkarstwo drewniane Kieleckiego Ośrodka Zabawkarskiego nie. I wpadliśmy na taki koncept, żeby nie szukać indywidualnych depozytariuszy. Bo z tym wiemy, że od lat jest problem. Pan Włodzimierz najlepiej o tym wie, bo już wielokrotnie podejmował próbę wykształcenia swoich następców. Dlatego uznaliśmy, że najlepszymi depozytariuszami, przepraszam, będą depozytariusze instytucjonalni, czyli Muzeum Wsi Kieleckiej i tutaj przy współpracy Państwowo Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Nasz projekt polega na tym, że chcemy przeprowadzić cykl 8 spotkań, takich warsztatowych, ale które będą łączyły teorię i praktykę, podczas których uczniowie właśnie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz pracownicy muzeum i nauczyciele, powiem już bardzo kolokwialnie, plastyka, ale to się przyjęło, będą uczyli się wykonywać tradycyjne zabawki, posiądą wiedzę o ich historii, o ich korzeniach, ale też, jak tutaj wspomniała koleżanka, postarają się wprowadzić nowego ducha, ducha współczesności w te zabawki. Bo tylko ten sposób, według nas, pozwoli na przetrwanie tego dziedzictwa, kiedy pana Włodzimierza już zabraknie. Dodatkowo naszą intencją jest pogłębienie badań na temat kieleckiego zabawkarstwa drewnianego i to też jest element projektu.
4: A do tematu oczywiście za momencik wrócimy na antenie, więc nie odchodźcie nigdzie, zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Będziemy uzupełniać tak naprawdę istniejącą wiedzę i spróbujemy stworzyć też własną zabawkę, dość niepowtarzalną, wzorowaną na projektach z okresu międzywojennego, ale o tym to chyba na sam koniec już projektu Państwa zaprosimy na wystawę powstałych prac i zaprezentujemy tą naszą zabawkę niespodziankę.
10: To wszystko bardzo pięknie wygląda, zarówno przede wszystkim zabawki, które tutaj stoją przed nami i przypominają nam nasze najpiękniejsze chwile w życiu z dzieciństwa, ale też dlatego, że bardzo szlachetna idea przyświeca temu pomysłowi, dlatego też, że nasza młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do podjęcia takich wyzwań, zarówno jeśli chodzi o umiejętności, jak i pracę tutaj z materiałami, z których realizowana jest ta zabawka, bo na co dzień część z nich pracuje w drewnie. Nie mamy takiej specjalizacji, jest tylko jedna szkoła w Nałęczowie, która ma zabawkarstwo w swoim programie. Natomiast my, tak jak powiedziałam, pracujemy w drewnie i dla młodych ludzi najważniejsza jest, wydaje mi się, idea i ich przekonanie do tego, żeby coś zrealizować. Z tym nie ma problemu, bo już wiemy, że jest bardzo dobry odzew, zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów i bardzo chętnie będą uczestniczyć w zaplanowanych działaniach. Także ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Mamy bardzo dobrą tradycję współpracy. Właśnie dzisiaj wspominaliśmy tutaj, że pracowaliśmy kilkanaście lat temu pod hasłem Młodość, Talent, Tradycja i wydaje mi się, że to jest kolejna odsłona tego pomysłu i współpracy. Także ja to widzę w bardzo kolorowych barwach, takich jak te zabawki.
13: No jestem, tak jak to wcześniej pan Krzysztof powiedział, jestem ostatnim już twórcą ludowym w naszym regionie Ostoju Włączna. No i mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie. Chociaż mam teraz ucznia z projektu też Miżni Uczeń, no ale zobaczymy, bo on też kiedyś bo to jest mój siostrzeniec, z moim ojcem pracował, podglądał, patrzył się, podobnie jak ja to robiłem. No i tak ja kontynuuję dalej tą tradycję. Zobaczymy jak on. może się uda też. No i może tutaj uczniowie z plastyka też tak zwanego. Staram się nie zmieniać za bardzo tych wzorów. Po prostu, żeby to nie zaginęły te stare wzory, ale jak coś tego, to wymyślam też sam takie już wzory nowszego. Trochę inne kształty, inne malowanie, bo kiedyś, tak jak mój ojciec robił na przykład konie te, no to trochę inaczej malował. Ja trochę teraz tak, no trochę zmieniam. Nie za bardzo chcę to zmieniać, ale jakoś mi tak też nie wychodzi, to jak ojciec to robi. No, każdy po prostu inaczej.
4: Prawda, że ciekawe? Ciekawe jest również to, czy wy zastanawialiście się kiedykolwiek, mając w ręce jakąś drewnianą zabawkę, jak ona powstała. A te cuda, o których przed momentem mówiliśmy na antenie, miejmy nadzieję, że oczywiście przetrwają jak najdłużej i ta tradycja zabawkarstwa z naszego województwa również zostanie przekazana kolejnym pokoleniom. O szczegółach tego projektu pewnie będziemy jeszcze mówić sobie na antenie, a tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego weekendowego spotkania.
1: Ciekawe świętokrzyskie.
4: Takie informacje to ja naprawdę lubię wam podawać, bo to i lokalne, i świętokrzyskie, i ekologiczne, i właściwie przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. Rozpoczęła się piąta edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Narodowe Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas od 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. A głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, a także rozwijanie zachowań proekologicznych oraz kształtowanie szacunku do bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs ma charakter zespołowy, a w szranki stają trzyosobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatora tematów. Propozycje ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności lub pracę poświęconą roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. Zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane będą do 23 października, natomiast ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego przyszłego roku. Prace należy dostarczać do siedzib zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty, a 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca 2027 roku. A więc, moi drodzy, 5, 6, 7 i 8 klasiści, do dzieła.
1: Ważne porady dla świętokrzyskiego.
4: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
14: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim. Stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklicy u kotów, psów oraz lisów.
4: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
14: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby tam ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
4: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
14: To jest szczepienia polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucają szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie zrzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie zrzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. Może by po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe, o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
4: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
14: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpią już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nie.
4: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
14: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą dostały. W tym szczególnie w tym okresie jest około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotów, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
4: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu, ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
14: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza we wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
4: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
14: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście niedopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
4: Panie Jaromirze, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, na co jeszcze powinniśmy uważać właśnie podczas tej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie?
14: No na pewno trzeba uważać, żebyśmy my sami po prostu nie dotykali, nie gołą ręką, czy po prostu nie dotykali, nie mieli kontaktu ze szczepionką, czy ewentualnie z płynem. Jeżeli może się tak zdarzyć, bo rzeczywiście specyfika rozrzutu samolotu jest taka, że ta szczepionka może się dostać gdzieś tam na jakieś naszą posesję, do naszego ogródka, bo może się po prostu tak zdarzyć, bo takich sytuacji niestety się nie uda wyeliminować. W takim wypadku po prostu przez rękawiczkę, przez jakąś folię po prostu albo wyrzucić najprostszym sposobem jest wyrzucić taką szczepionkę znalezioną do najbliższego lasu, czy jakiegoś takiego zakrzaczenia. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to prosimy dzwonić do powiatowych lekarzy weterynarii. Oni przyjadą po tą szczepionkę, zabezpieczą ją, po prostu zabiorą. Najważniejsze, żeby nie dotykać gołą ręką tej szczepionki.
4: I tu robimy pauzę, ale dosłownie za kilka minut, sekund wrócimy do tematu.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Proszę powiedzieć, czy po tym okresie te szczepionki rozkładają się, bo one są biodegradowalne, prawda?
14: Po okresie 2 tygodni to po prostu już tych szczepionek praktycznie nie ma, bo myślę, że w okresie około 7-10 dni cała 90% szczepionek, które zostanie wyrzucona, jest po prostu zjedzona już przez głównie lisy, ale też jakieś dzikie zwierzęta po prostu. Więc ona po tych okresach do 10-2 tygodni spokojnie po prostu ta szczepionka znika. I taki jest główny cel po prostu, żeby ona została całe te kostki, całe te szczepionki rozdystrybuowane po prostu po lasach, łąkach, tam gdzie tam lisy butują.
4: No to w takim razie lisom życzymy smacznego i niech im pójdzie na zdrowie i będą wolne od wścieklizny, tak jak do tej pory w naszym województwie. My uważajmy na siebie, uważajmy również na nasze zwierzaki, a za informacje również panu dziękuję. Moim i waszym gościem był starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, Jaromir Kobos.
14: Dziękuję bardzo.
4: Pamiętajmy o tym, że kiedy to szczepienie się rozpocznie, no to wtedy te spacery z psiakami zwłaszcza niech będą troszeczkę mniej intensywne, żeby te szczepionki po prostu nie zaszkodziły naszym zwierzakom, chociaż jak słyszeliście przed chwilą, powinny być one bezpieczne, ale jak mówi stare, mądre polskie przysłowie, lepiej dmuchać na zimne i myślę, że później po tych 2 tygodniach z powrotem będzie można wrócić do długich, pięknych, jesiennych, świętokrzyskich spacerów. A my wracamy do kolejnego tematu przygotowanego przeze mnie na dziś.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
4: W Filharmonii Świętokrzyskiej trwa festiwal filmu i muzyki. Trwać będzie do najbliższego piątku, a więc my zajmiemy się już teraz na antenie tym, co w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i oczywiście na wielki, zapowiedziany przeze mnie finał. O szczegółach dyrektor Filharmonii Jacek Rogala.
15: Poniedziałek, 4 dnia kolejny film dokumentalny. Znaczy w ogóle podczas tego rocznego festiwalu proponujemy filmy dokumentalne i myślę, że to jest dziedzina, do której nieco rzadziej się w takim życiu prywatnym odwołujemy. A czy to przypomnienie sobie tych filmów sprzed lat, czy obejrzenie ich na wielkim ekranie u nas przy świetnym nagłośnieniu, to duża przyjemność, więc warto. W poniedziałek, 14 września, zaprosimy Państwa na film Maria Callas w reżyserii Toma Wolfa. Trochę nieznana historia wielkiej śpiewaczki, najsłynniejszej diwy operowej wszechczasów, a jednocześnie fascynującej, pełnej sprzeczności kobiety. Film oddaje głos zarówno samej artystce, ale wykorzystuje też niepublikowane materiały, prywatne filmy i różne nagrania z wywiadów. Niesamowita postać, na której wciąż wzorują się śpiewacy całego świata, więc myślę, że warto przypomnieć również jej zakulisowe życie, jej rozterki i właśnie wspomniane sprzeczności. Polecam bardzo serdecznie. We wtorek, 15 września, koncert kameralny Wasowski 2.0. To drugi program Kielczanina Wojciecha Lipińskiego z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Program, który ukazuje artystyczną drogę mistrza. Szczególnym walorem koncertu będzie udział w nim Moniki i Grzegorza Wasowskich. Przypomnę, że pani Monika jest prezesem Fundacji Wasowskich. I oni podzielą się wspomnieniami, anegdotami o kulisach powstawania audycji radiowych, o narodzinach kabaretu Starszych Panów, o współpracy Wasowskiego z Telewizją Polską. No i dzięki temu pozwolą Jerzego Wasowskiego dostrzec również jako człowieka pełnego humoru, ale też wysokiej, niezwykłej kultury i artystycznej pasji. Śpiewać będzie Aleksandra Lipińska, te piosenki Jerzego Wasowskiego, która jest absolwentką Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej w Łódzkiej Akademii Muzycznej. Tu w Kielcach związana jest z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Różyckiego. Pracuje też na Uczelni Muzycznej w Krakowie, prowadzi warsztaty, no i przede wszystkim koncertuje w różnorodnych składach muzycznych. Wojciech Lipiński, autor, inicjator tego programu, to gitarzysta, wykładowca, kompozytor, również absolwent łódzkiej uczelni, ale ukończył też Wyższą Szkołę Muzyczną w Bremen w Niemczech. Jego największą pasją jest jazz i muzyka improwizowana. Jak być może Państwo wiedzą, związał się z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Państwową Szkołą Muzyczną w Kielcach. Jest organizatorem ogólnopolskiego festiwalu i konkursu Gitara Viva. Jego płyta Patrz dalej niż widzisz, czyli pierwsza odsłona piosenek Wasowskiego, Wasowski dla małych i dużych, no to subtelne, jazzowe aranżacje mało znanych piosenek tego autora, które skierowane są zarówno do najmłodszych słuchaczy, jak i do fanów jazzu. W tym programie wystąpią jeszcze pianista jazzowy, akompaniator, pedagog Tomasz Białowski, kontrabasista Michał Braszak, a na perkusji grać będzie Radosław Bolewski. To wtorkowy koncert kameralny 15 września o 18.30. W środę i czwartek w przyszłym tygodniu, czyli 16 i 17 września, kolejne dwa seanse z filmami dokumentalnymi. W środę film pod tytułem Pavarotti, reżyserem jest Ron Howard. To poruszający portret filmowy kolejnej legendy opery, portret ukazujący osobowość artysty. Film zawiera ikoniczne występy tenora, ale także niepublikowane materiały archiwalne, no i intymne, osobiste wspomnienia najbliższych śpiewaka. Namawiam gorąco, bo to też przecież postać zupełnie niezwykła. 17 września w czwartek film zatytułowany Ennio. Reżyserem jest Giuseppe Tornatore, kolejna wielka sława, wielka osobowość. I ten dokument jest taką osobistą podróżą przez życie i twórczość Morricone, jak pamiętamy, dwukrotnego laureata filmowych Oscarów. Tę opowieść wzbogacają wspomnienia różnych współpracowników kompozytora, m.in. Clinta Eastwooda czy Quentina Tarantino, czyli historia geniusza, który odmienił brzmienie wielkiego ekranu. I tak dobrnęliśmy do przyszłego piątku, do 18, czyli do koncertu finałowego, który nosi tytuł Lata 20, Lata 30. Jak sam tytuł wskazuje, usłyszymy przeboje z okresu międzywojennego i powojennego, czyli piosenki Eugeniusza Bodo, Toli Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy i Mieczysława Foga. W programie nie zabraknie też utworów instrumentalnych z pierwszych polskich filmów komediowych, które współtworzyły złotą erę polskiego kina i do dziś czarują zarówno poczuciem humoru, jak i muzyczną finezję. I artyści, którzy będą występować. Monika Łopuszańska, aktorka i wokalistka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz International College of Music Theatre w Londynie. W Londynie studiowała również aktorstwo filmowe. Tu w kraju została laureatką konkursu muzyki XX-XXI wieku dla młodych wykonawców, a także z innej strony artystycznej nagrody na 6. konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Debiutowała na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej. W Londynie wystąpiła też w musicalu na scenie Stockwell Playhouse, a aktualnie udziela się, występuje m.in. w Teatrze Wielkiej Operze Narodowej w Warszawie, w Warszawskiej Operze Kameralnej, w Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu i w Teatrze Kapitol. Drugi solista, Michał Ryguła, jest tenorem, absolwentem Uczelni Katowickiej. Współpracował z Operą Śląską, z Filharmoniami Krakowską, Zabrzańską i Bałtycką, a także z orkiestrą z Charkowa. Doceniany jest za kreowanie ról amantów właśnie z okresu międzywojnia, a niedawno dołączył do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. No i Grzegorz Wierus, który poprowadzi naszą orkiestrę. On ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Tomasza Bugaja. I co ciekawe, ukończył także studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, z Teatrem Wielkim w Poznaniu i z Polskim Teatrem Tańca też w Poznaniu. Jako pianista współpracuje z sopranistką Olgą Rusin. I w zasadzie to tyle. Tak się przedstawia w pigułce program całego festiwalu. 4 koncerty, 2 symfoniczne, 2 kameralne, plus 4 filmy i wystawa.
4: A o Festiwalu Filmu i Muzyki w Filharmonii Świętokrzyskiej, trwającym festiwalu, opowiadał na antenie dyrektor Jacek Rogala. Dziękujemy bardzo. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, a przed nami jeszcze to, co zwykle o tej porze na antenie się pojawia.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
4: Dziś o hulajnogach elektrycznych, które oczywiście zdobywają coraz większą popularność i stają się coraz popularniejszymi środkami transportu. Ale pamiętajmy o tym, po pierwsze, że osoby do 16 roku życia w kaskach muszą jeździć, używając hulajnóg. Zresztą z rowerami jest podobnie. Dziś natomiast nie będziemy mówić o tych osobach poniżej 16 roku życia, ale o pewnym 48-latku, który został dwukrotnie w minionym tygodniu zatrzymany i właśnie hulajnogą elektryczną się przemieszczał. I nie dość, że kasku nie posiadał, to jeszcze był pod wpływem nie jakiejś osoby, ale alkoholu. Przy pierwszej kontroli kierowca był po spożyciu alkoholu i ta kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 1000 zł. To niestety nie pomogło. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany, również w stanie nietrzeźwości, miał ponad 0,5 promila alkoholu. Dodatkowo nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz korzystał z jezdni w niedozwolonym miejscu. Jak zakończyła się finalnie podróż tego 48-latka? No, nieco drożej. Za tę kwotę mógłby chyba co najmniej kilka hulajnóg sobie kupić, ponieważ za swoje czyny dostał rachunek na kwotę 7600 zł. Zarówno my w tym momencie, jak i policja przypomina cały czas, że hulajnoga elektryczna to pojazd. Apelujemy o rozsądek, przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, proszę bardzo, czyli powyżej 0,5 promila. Za kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego i innych. A jeżeli już jesteśmy przy tematyce jeżdżenia wszelkiego rodzaju urządzeniami, czy to hulajnogami, czy samochodami, czy rowerami, to pamiętajmy jeszcze o jednym. Z dnia na dzień, dzień jest coraz krótszy, bo zbliża się jesień, a w związku z tym widoczność także spada. I tutaj mój apel, taki prywatny apel jako kierowcy, drodzy piesi, drodzy rowerzyści, pamiętajcie, że nawet malutki element odblaskowy. Może to być przyczepiona taka opaska zamykająca się na ręce. Może to być cokolwiek innego, ale ten odblask naprawdę sprawia, że po prostu piesi są dużo, dużo lepiej widoczni. Tym tematem zresztą będziemy także zajmować się, tematem bezpieczeństwa jesienią na drogach w naszym magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz zaznaczam i apeluję jednocześnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle zapraszam. A zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką, a oprócz tego będziemy także dziś w Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy dziś w Obicach, będziemy dziś w Urzędzie Wojewódzkim i nie zabraknie także innych miejsc, w których także będziemy, bo odwiedzimy i policję, bo kryminalne Świętokrzyskie nam się szykuje. Będziemy mówić również o tym, co jest grane, o ciekawostkach, o ekologii. No i to wszystko w ciągu jednej godziny. Tematów sporo, a więc nie przedłużając, nie przeciągając, po prostu zapraszam. Zaczynamy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
11: Co działo się w minionym tygodniu? O tym przypomni nam Justyna Rudzka.
2: Poniedziałek.
12: Wakacje i po wakacjach. Te w naszym regionie były dosyć bezpieczne. Służby podsumowały ten czas. Od 26 czerwca do końca sierpnia policjanci skontrolowali blisko 3000 osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, mówi pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego inspektor Tomasz Jarosz.
13: W trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych.
12: Policjanci zatrzymali także 48 użytkowników, którzy poruszali się hulajnogami w stanie nietrzeźwości. Kolejny odcinek ulicy Słonecznej w Wolicy w gminie Chęciny w przebudowie. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 150 metrów drogi. Wykonane zostaną obustronne pobocza i nowa nawierzchnia. A jeśli ktoś z Was prowadzi sklep, kawiarnię czy inną firmę i chce włączyć się do programu Jędrzejowska Karta Seniora, to teraz jest ten czas. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
2: Wtorek.
12: Do tragicznego wypadku doszło nocą w Porzeczu w podkieleckiej gminie Miedziana Góra. Dramat rozegrał się kilka minut po północy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzecznika kieleckiej policji.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
12: Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Seniorada 2026 w Małogoszczu w powiecie jędrzejowskim była nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji, ale też rozmów o bezpieczeństwie osób starszych. Seniorzy mogli porozmawiać z policjantami o najważniejszych zagrożeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. rozmowy o oszustwach.
2: Środa.
12: Utrudnienia gonią utrudnienia. Już jutro mają rozpocząć się prace na 310-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej w Kielcach. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Ciężki sprzęt wjedzie na drogę na początku października. Pińczowski pamięciownik okazał się wielkim sukcesem. Jak podaje Echo Dnia, zebrano 500 zdjęć starego Pińczowa i jego mieszkańców. Przynoszono zarówno rodzinne fotografie oraz zdjęcia przedstawiające Pińczów i okolice.
2: Czwartek.
12: Trwają utrudnienia na drogach, bo ruszył kolejny etap modernizacji ulicy Jagiellońskiej w Kielcach.

0: Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni, wyłączoną sygnalizację świetlną oraz objazdy, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
1: Odcinek blisko 700 metrów od okolic skrzyżowania z ulicą Karczówkowską i Kamińskiego do ulicy Krakowskiej.
0: Remont ulicy Jagiellońskiej potrwa do połowy października.
2: Piątek.
0: Ponad 8 milionów złotych pomoże gminie Pińczów w realizacji projektu pod tytułem Bulwary nad Nidą. Środki pochodzą z funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal rodzice dzieci z regionu Świętokrzyskiego mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada. 259 miejsc rezydenckich czeka na lekarzy w świętokrzyskich szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Jak informuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjalizacyjne. Wnioski można składać do końca września. Najwięcej medyków będzie mogło szkolić się w wojewódzkim szpitalu.
4: Mówię o tym, że wrzesień to jest chyba najbardziej festiwalowy miesiąc w naszym województwie, bo i Festiwal Filmu i Muzyki, który trwa w Filharmonii, bo na przykład Festiwal Balonowe Świętokrzyskie w Pińczowie, czy równolegle odbywający się także w Pińczowie Festiwal Natura Kina. Za nami w zeszły weekend Festiwal Herlinga Grudzińskiego, a przed nami między innymi Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Teatrze Stefana Żeromskiego. I właśnie do Żeromskiego już teraz się przenosimy. O festiwalu powiemy sobie bliżej, jego terminu rozpoczęcia w październiku. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do połowy ubiegłego wieku i właśnie do teatru.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
4: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
5: Dzień dobry, witam.
4: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
5: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
4: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
5: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatru, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą Obsterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Byrskiej.
4: A czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
5: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
4: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
5: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół.

0: Bielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyło ta kariera, że zostali aktorami. Kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rybińska, Zenon Jakubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w teatrach, czy razem z Rybińskimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wykonywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A Żebyrscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilan Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tetarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy, też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i Bielscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj latnidarium w Nowym Kłajecu. Zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
1: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
0: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofaneca, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Bielskich. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami miejskimi, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Bielskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle. To Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Bierskiej, Kaligura Alberta Kami w reżyserii Tadeusza Bierskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas teatr bielecki, tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne właśnie wydarzenia artystyczne.
1: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
0: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera, budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. Ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się w tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Do tej wyjątkowej historii Teatru Stefana Żeromskiego pewnie jeszcze wrócimy do ciągu dalszego tego, co działo się w połowie ubiegłego wieku w teatrze, ale już nie dziś. Dziś zajmujemy się innymi tematami, kolejnymi tematami, między innymi takim.
2: Eko Świętokrzyskie.
1: Dziś trochę o ekologii będzie. Zaglądamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym właśnie celu i być może znajdziemy tam odpowiedź na pytanie, dlaczego smog to wróg zdrowia. Czym różni się smog zimowy od letniego smogu oraz czym ogrzewać dom, by nie zanieczyszczać środowiska. W związku z tym wszystkim i z tymi pytaniami, które budzą na pewno wątpliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska chciałby zaprosić Was na pewien serial. A dokładnie to na pierwszy odcinek miejskiej kampanii Ekomaniak i poznania prostych działań, które każdy z nas może pojąć na rzecz czystego powietrza. Pierwszy odcinek kampanii pod tytułem Oddychaj swobodnie, Kielce bez smogu, przewodnik świadomego mieszkańca już jest i zawiera podstawowe informacje dotyczące składu powietrza oraz substancji, które mogą powodować jego zanieczyszczenie. W tym pierwszym odcinku omówiono m.in. problem smogu, źródła emisji zanieczyszczeń oraz wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W materiale poruszano także temat głównych źródeł zanieczyszczeń w mieście, w tym tzw. niskiej emisji związanej z ogrzewaniem budynków. Przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami ciepła oraz znaczenie stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Materiał zwraca również uwagę na fakt, że na jakość powietrza wpływ mają codzienne decyzje mieszkańców, m.in. sposób ogrzewania budynków czy oszczędzanie energii. Film powstał w ramach kampanii informacyjnej o charakterze ekologiczno-edukacyjnym pod nazwą Ekomaniak, dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 10 tysięcy złotych. Link do filmu znajdziecie na stronie Kieleckiego Magistratu, jak również film znajdziecie na YouTubie.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: No właśnie, co było słychać w Świętokrzyskiem w minionym tygodniu? Między innymi odgłosy z Targów Kielce, przepraszam, już nie Targów Kielce, Expo Kielce. Tak teraz oficjalnie Targi Kielce będą nazywane, bo zmieniły nazwę. Oczywiście MSPO, które jest największą imprezą w naszym regionie. Setki tysięcy odwiedzających, mnóstwo wystawców, mnóstwo państw, zagraniczne delegacje. I między innymi w czasie właśnie Targów MSPO podpisano dwa ważne listy intencyjne odnośnie terenów w Obicach. Już teraz przypomnimy sobie, o co chodziło.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: No to co z tymi Obicami, co z tym terenem i co z tymi porozumieniami i listami intencyjnymi? Zaczynamy od pierwszego z podpisanych listów intencyjnych, który łączy miasto Kielce, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz specjalną strefę ekonomiczną Starachowice. Ta współpraca ma dotyczyć w pierwszym etapie około 300 hektarów gruntów położonych w gminie Morawica oraz gminie Chmielnik. Strony chcą wspólnie pracować nad stworzeniem otoczenia biznesowego i technologicznego, które umożliwi lokowanie na tym terenie dużych inwestycji o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Tak mówi teoria. A co to oznacza w praktyce? No po prostu jest to przygotowanie obszaru pod względem technicznym i formalno-prawnym. Prace mają obejmować m.in. kwestie planistyczne, środowiskowe, warunki przyłączania do infrastruktury, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz analizę możliwości lokalizacji przyszłych obiektów. Jest również drugie porozumienie, które miasto Kielce podpisało z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a ono dotyczy możliwości przygotowania i realizacji kolejowego terminala towarowego w Obicach. Partnerzy rozpoczną analizy techniczne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne i finansowe, które pozwolą ocenić możliwości projektowania, finansowania budowy i późniejszej eksploatacji terminala. Szczególnie istotne będzie sprawdzenie możliwości jego włączenia do krajowej sieci kolejowej, w tym nowych połączeń planowanych w ramach projektu zintegrowanej sieci kolejowej. Analizowane będą również wstępne rozwiązania dotyczące układów torowych i dojazdów, a także źródła finansowania oraz możliwości zaangażowania dodatkowych partnerów. W podpisanym liście wskazano również możliwość podwójnego zastosowania przyszłego terminala, zarówno na potrzeby gospodarcze i logistyczne, jak i w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. No to teraz kilka słów właśnie o tych listach intencyjnych. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
3: To jest pierwszy realny krok, żeby w Obicach powstała strefa inwestycyjna. Pierwsze porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu i specjalną strefą ekonomiczną Starachowice po to, żeby wspólnym wysiłkiem zintegrować ten teren i zacząć go uzbrajać, a także przez profesjonalną agencję rządową zacząć szukać potencjalnych inwestorów. Drugi list to porozumienie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, żeby w zapisanej, w zintegrowanej sieci kolejowej terminal intermodalny zyskał priorytet inwestycyjny. CPK to wyspecjalizowana jednostka, która może nam pomóc zaprojektować takie rozwiązanie, a ono pod kątem pewnej logistycznej oferty znacząco zwiększa potencjał Obic jako terenu inwestycyjnego. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze sojusz na poziomie lokalnym z gminą Morawice, z gminą Chmielnik, także z samorządem województwa świętokrzyskiego, z którym będziemy rozmawiać, żeby nasze działania w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dały tą pierwszą możliwość, żeby te tereny mogły w końcu zyskać swoje przeznaczenie, o którym wszyscy marzymy. Z jednej strony procedować się będzie on zmiany dotyczące planowania przestrzennego, natomiast z drugiej strony my już prowadzimy rozmowy z ARP na możliwą sprzedaż części terenu w Obicach. Mówimy o około 300 hektarach. Mamy już pierwszą wycenę zrobioną przez specjalną strefę ekonomiczną Starachowice. My będziemy także przygotowywać swój operat szacunkowy. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy wystąpić do radnych z taką propozycją i zgody na sprzedaż. To jest element, który pozwoli nam ogłosić przetarg i sprzedać grunty agencji rządowej, która profesjonalnie może zająć się uzbrojeniem i potem szukaniem potencjalnych inwestorów. Pewnie spytacie Państwo, co miasto będzie z tego miało, oprócz w rejonie regionu świętokrzyskiego, w swoim najbliższym sąsiedztwie, potencjalne nowe miejsca pracy. Chcemy środki pozyskane ze sprzedaży gruntów w Obicach zainwestować w Kielcach, zainwestować w tereny inwestycyjne na przykład na Nowym Malichowie, na przykład na Niewachlowie, po to, żeby lokalizować także nowe przedsiębiorstwa na terenie samego miasta Kielce, żeby oprócz nowych miejsc pracy były też nowe wpływy do budżetu miasta.
1: No sami przyznacie, że brzmi to wszystko bardzo ładnie, bardzo pięknie i miejmy nadzieję i tego zresztą życzymy, żeby się udało. Natomiast, no jak słyszeliśmy, w Obicach raczej już nie będzie lotniska, nawet na 100% nie będzie lotniska. Być może będzie port komunikacyjny, a więc te środki transportu po prostu zostały zamienione. A na antenie pojawia się Daniel Ryczka, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, i także kilka słów o tej współpracy opowie.
4: No jesteśmy na takim etapie, na którym rozpoczynają się studia i analizy, które dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Ja nie chciałbym przesądzać, natomiast na pewno wykorzystamy cały potencjał i cały jakby zakres kompetencji, który budowaliśmy na terenie pozostałych stref ekonomicznych, którymi zarządzamy, bo mamy rodzaj know-how i mamy doświadczenie w budowaniu takiego właśnie ekosystemu dla inwestorów, który sprawia, że oni widzą siebie i widzą swoje inwestycje na naszych terenach. To są oczywiście rozmaite narzędzia, poczynając od tych, powiedzmy, gwarantowanych przez przepisy ulg podatkowych, ale też myślę nasze wsparcie trochę konsultanckie, trochę eksperckie, przygotowanie od strony uzbrojenia terenu i wszelkich takich funkcjonalności, które są niezbędne do tego, żeby lokować produkcję czy biznes na danym terenie. Także Agencja Rozwoju Przemysłu, tak jak mówiłem, w tym roku w ramach swoich stref ekonomicznych zdołała wydać decyzję o wsparciu inwestorom, którzy deklarują poziom nakładów przekraczający już w tej chwili we wrześniu 4 miliardy złotych. I myślę, że to przede wszystkim jest na dzisiaj istotne. Znaczy, będziemy robić wszystko, żeby strefa w Obicach, ten rodzaj parku przemysłowego i tej strefy inwestycyjnej, no, przyniósł jak najwięcej korzyści dla lokalnego rynku, dla mieszkańców regionu i tutaj dla lokalnego biznesu i przedsiębiorców.
1: Trzymamy mocno kciuki. Co z tego wyjdzie i jak to wszystko będzie wyglądać, pewnie dowiemy się już niedługo.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Niebawem na antenie wiadomości sportowe, a my już teraz zajmiemy się wiadomościami okołosportowymi, a ja chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia pewnego miejsca w naszym regionie. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, Pani Aniu.
5: Dzień dobry.
1: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
5: No nie, niemalże co dzień, co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który no, przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale no to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
1: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
5: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład gwizdek Edwarda Strząbały, czy no naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
1: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
5: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. No niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami, ale naprawdę ich można około 60 oglądać. Na
6: ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1, z S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
1: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
7: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku S74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. będzie omijał istniejącą drogę DK-74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również

0: tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19.
1: Poseł Artur Gierada.
2: Po dwóch tak szczegółowych wypowiedziach zresztą profesjonalistów ciężko tutaj coś dodać, ale rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030. Myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogły trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy, i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. I jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem? Ten weekend w Jędrzejowie żegnamy lato i to w kosmiczny sposób, natomiast w przyszły weekend, i to także warto mieć na uwadze, także ciekawa propozycja, o której opowie Marek Godlewski.
3: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i pana redaktora.
1: Panie Marku, co się będzie dziać, jak to będzie wyglądać w tym roku? 163 to jeszcze nie okrągła, bo pewnie za 2 lata będziemy obchodzić taki duży, uroczysty,
4: okrągły rajd z okazji 165. rocznicy bitwy pod Ciernem. Natomiast no, w tym roku, mimo tego, że rocznica nie okrągła, to i tak sporo zaplanowaliście.
3: Tak, my jako miasto Jędrzejów od kilku lat upamiętniamy tą bitwę pod Ciernem, maszerując z Jędrzejowa na pole bitwy we wsi Cierno.
4: Bo przypomnijmy, że ta bitwa odbyła się 22 września 1863 roku w czasie powstania styczniowego. No i oczywiście na ziemi jędrzejowskiej się rozegrała. Była to bardzo ważna bitwa, ponieważ oddział pod dowództwem pułkownika Chmieleńskiego stoczył zacięty bój z Moskalami, a Polacy zdołali odeprzeć atak wroga, po czym wycofali się w kierunku Nagłowic, tak? Wszystko się zgadza?
3: Część oddziału wycofała się w kierunku Nagłowic, część w kierunku Warzyna. Widzę, że pan redaktor jest znakomitym znawcą historii regionalnej dotyczącej tutaj okolic Jędrzejowa. Tak, chciałbym nadmienić, że podczas tej bitwy 500 powstańców styczniowych odparło atak trzykrotnie silniejszych wojsk moskiewskich. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej bitwy pod Warzynem, jak również w dniu następnym, 22 pod Ciernem i w dniu następnym 23 pod Warzynem, w szeregach powstańczych walczył Adam Chmielowski, późniejszy święty brat Albert.
4: Panie Marku, dlaczego ta bitwa była taka ważna?
3: W oddziale pułkownika Chmieleńskiego walczyli młodzi żołnierze, niejednokrotnie nieobyci w bitwie, i podczas tej bitwy przeciwstawili się trzykrotnie silniejszej sile moskiewskiej. Sam Czengiery, który dowodził wojskami moskiewskimi, był zdziwiony, że Polacy tak mężnie stawiają opór. W ogóle pułkownik Chmieleński to taki wybitny tutaj dowódca z rejonu ziemi jędrzejowskiej, który kilkakrotnie walczył z Moskalami na naszych terenach i zazwyczaj on wygrywał te bitwy, potyczki, więc Czengiery był zdziwiony bitnością polskiego żołnierza.
4: No nasz dowódca po prostu siał postrach, gdzie tylko
3: siał,
4: się pojawił.
3: Siał postrach,
4: pojawił.
3: Zresztą Czengiery miał taki chyba za punkt honoru postawienie, żeby zniszczyć ten oddział pułkownika Chmielińskiego, bo on tutaj bardzo dość intensywnie uprzykrzał życie Rosjanom. Zresztą w samej bitwie pod Ciernem, gdzie zginęło kilkunastu powstańców, mówi się, że żołnierze moskiewscy swoich zabitych zwozili na kilkunastu wozach, co świadczy o tym, jak to była zacięta bitwa, chociaż nigdy jak to Moskale swoich strat nie podają.
4: Wróćmy jednak do tego, co dziać się będzie z okazji tej 163. rocznicy bitwy pod Ciernem w tym roku, bo organizujecie, jak już powiedzieliśmy, rajd pieszy. Jak to będzie wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Skąd, dokąd idziecie?
3: Tradycyjnie spotykamy się pod cmentarzem Świętej Trójcy w Jędrzejowie na ulicy Cmentarnej. Dlaczego pod tym cmentarzem? Na tym cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych m.in. pod Ciernem. Spotykamy się tam o godzinie 9. Palimy znicze, składamy wiązanki kwiatów. O 9.30 maszerujemy do Cierna na cmentarz w Ciernie. Tam też składamy wiązanki kwiatów, ponieważ na tym cmentarzu znajdują się weterani powstania styczniowego. Później udajemy się pod obelisk, który znajduje się we wsi Cierno. On upamiętnia tą bitwę powstańczą. Później jemy smaczny posiłek i wracamy do Jędrzejowa autokarem, który zapewnia Urząd Miejski w Jędrzejowie.
4: A co trzeba wziąć, żeby, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? O tak chciałem zapytać w tym marszu.
3: Należy zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, numer telefonu 41 38 610. Tam pani na punkcie informacyjnym przyjmie zgłoszenie dotyczące udziału w marszu.
4: Panie Marku, ja znalazłem jeszcze dosyć istotną informację, o której muszą pamiętać wszyscy maszerujący, a mianowicie uczestnicy marszu poruszają się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, prawda, tych wszystkich, którzy będą szli.
3: Tak. Trasę marszu wytyczyłem tak, że etap miejski niezbyt długi. Później skręcamy sobie w takie drogi polne. Będzie bezpiecznie, będą nas zabezpieczali funkcjonariusze policji, jak i ochotniczej straży pożarnej.
4: Czy pamięta pan, ilu było uczestników w zeszłorocznym rajdzie pieszym?
3: Co mnie cieszy, z roku na rok ta liczba tych uczestników jest coraz większa. W poprzednim rajdzie było powyżej 100 uczestników. Dokładnej liczby nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno było nas więcej niż setka.
4: No to miejmy nadzieję, że ta setka również pojawi się, co najmniej setka w tym roku. Czy to są młodzi jędrzejowianie, czy to są nieco starsi jędrzejowianie? No i właśnie, czy to są tylko mieszkańcy Jędrzejowa, czy również mamy przyjezdnych z całego województwa, czy też z Polski?
3: W rajdzie uczestniczy przede wszystkim młodzież, są różne grupy wiekowe, biorą udział też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jędrzejowa. W rajdzie uczestniczyli niejednokrotnie mieszkańcy Pińczowa, Sopkowa, także jest to taki rajd, w którym biorą udział przedstawiciele wielu miejscowości z powiatu jędrzejowskiego.
4: No to ja życzę, żeby w tym roku ta setka, o której już wspomnieliśmy przed chwilą, była co najmniej, a może i nawet dwie setki maszerujących w siódmym rajdzie pieszym z Jędrzejowa do Cierna, o czym opowiadał na antenie organizator rajdu Marek Godlewski. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję serdecznie, zapraszam na nasz siódmy jędrzejowski rajd pieszy do Cierna.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
4: Dziś historia kryminalna z naszego regionu, która sprawia, że włos jeży się na głowie, i to co najmniej z kilku powodów. Posłuchajcie zresztą sami. 29-letnia mieszkanka powiatu starachowickiego padła ofiarą oszustów działających metodą na pracownika banku. Kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika instytucji finansowej, a rozmówca poinformował ją, że ktoś próbował zaciągnąć pożyczkę na jej dane. Z relacji 29-latki wynikało, że osoba podająca się za pracownika banku skontaktowała się z nią. Rozmówca przekazał kobiecie, że ktoś próbuje wziąć na nią kredyt, posługując się jej danymi. Informacja ta miała wzbudzić w niej obawę o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. W dalszej części rozmowy oszuści przekonali kobietę, że w celu zabezpieczenia pieniędzy powinna postępować zgodnie z ich instrukcjami. 29-latka po tym, jak uzyskała pieniądze w różnych placówkach, udała się na teren województwa mazowieckiego, gdzie w kilku miejscach przekazała pieniądze różnym osobom podającym się za kurierów bankowych. Dopiero później kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Łączna kwota poniesionych przez nią strat wynosiła 590 tysięcy złotych. My po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. Pamiętajmy, pracownicy banków nie wysyłają kurierów bankowych po odbiór naszych oszczędności. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś nakłania nas do wypłacenia pieniędzy i przekazania ich obcej osobie, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii lub udajmy się bezpośrednio do placówki. Nie działajmy pod presją czasu. W przypadku podejrzenia próby oszustwa poinformujmy policję. Ciągle ostrzegamy, a ciągle takie sytuacje mają miejsce i się wydarzają. No aż trudno w to wszystko uwierzyć. Uważajcie na siebie i bądźcie po prostu ostrożni. Nie zapomnijcie zastrzec waszego numeru PESEL. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty.

0: Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
8: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska BIS. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
9: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
8: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć się do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

Spandau Ballet w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? 2? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet. A najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie, cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa "Dame un beso para siempre", co oznacza "daj mi pocałunek na zawsze". Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do "Could I Have This Kiss Forever". No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła Power of Love, też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i...

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego.

0: Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
1: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
0: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach. Radio Złote Przeboje. 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Fallen Oats w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z Dniem Całowania Chłopaka w Usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja, bardzo proszę.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
17: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
18: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
17: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili.

0: Film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
1: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
0: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam. Jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze? O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60., więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce. Ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. No to Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka.
6: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
5: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie

0: Pogoda.
1: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12 to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

To piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydany w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks z krążka Emu jest właśnie ta piosenka Zanim zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

Od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
5: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
4: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Lista artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach listy przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro. Samba!

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Przyjemnie kołyszeba z takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte. Zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
9: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
8: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
10: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
8: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
7: Jeśli mieszkacie na północy, czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielno popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14. To teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie, pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzam, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Aż się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje do tych cudownych, melancholijnych, także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
10: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
9: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: Pogoda.
8: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

Sporo hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Pat Maffini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Mon.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesieni wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
12: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
11: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
13: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
14: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
15: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
14: Zdanie.
11: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie ma nam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemena.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shakey Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy. Już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
22: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
23: Yeah.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Reklama.
10: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
11: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski i jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
12: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrze żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
11: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzić resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

Do podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive, natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90., dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alex Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

Zespół o naprawdę skomplikowanej historii, a więc Mili Vanilli w Radiu Złote Przeboje podczas tego późnego już popołudnia, niedzielnego popołudnia. No, na pewno kojarzycie tę piosenkę.

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
19: Ci panowie z Media Expert.
18: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
20: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.

W Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
13: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
12: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
14: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
12: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Madness w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, sędzia Dredd. I po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje?

I zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje. Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry Lady. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Radio Złote Przeboje 93 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje. All the people all around.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
17: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
16: Czy to konieczne?
17: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
18: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
19: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
20: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
20: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
21: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy...

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzy. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego, Nie stało się nic.

0: Bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś mylą, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa w jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: porządni. Dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. No, proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Cześć, witajcie w kolejny wrześniowy weekend. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik rozpoczniemy sobie od podsumowania tego wszystkiego, co działo się w minionym tygodniu, a więc przegląd wydarzeń tygodnia się pojawi. Oprócz tego będziemy zajmować się bardzo ważnymi rzeczami dotyczącymi naszego województwa. Między innymi odwiedzimy Urząd Wojewódzki. Między innymi mówić będziemy o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Między innymi będziemy także w Muzeum Wsi Kieleckiej i to wszystko przez najbliższą godzinę. Ale nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. O przeglądzie wydarzeń tygodnia już powiedziałem. Będą wiadomości sportowe, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. No i jeszcze kilka ciekawostek, ale o szczegółach za chwilę. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
5: A jak w skrócie i najważniejszych informacjach wyglądał miniony tydzień, przypomni nam Justyna Rudzka.
4: Poniedziałek.
6: Miasto Kielce podpisało pierwsze umowy na realizację zadań z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Dzięki temu m.in. zostanie przygotowana dokumentacja i plany modernizacji 84 budowli ochronnych w mieście. Rzeka Nida została nominowana do konkursu Cuda Polski 2026 organizowanego przez redakcję National Geographic. Przepływająca przez cztery powiaty województwa świętokrzyskiego rzeka jest jednym z najważniejszych walorów przyrodniczych Ponicia.
4: Wtorek.
6: Dwie osoby trafiły na badania po kraksie, do jakiej doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Diament w powiecie jędrzejowskim. Jak podaje Echo Dnia, 51-letni kierowca Opla Corsy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW prowadzonym przez 50-latka.
4: Środa.
6: Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na Kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Policja prowadzi poszukiwania, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Kieleckiej Policji.
7: Na miejscu czynności wykonywali policjanci oraz funkcjonariusze żandarmerii wojskowej. Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny.
6: Z uwagi na trwające czynności policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. Trzy zastępy strażaków walczyły z pożarem, jaki wybuchł nocą w Brynicy w powiecie kieleckim. Paliła się drewniana stodoła. Jak podaje Echo Dnia, ustaleniem przyczyny pożaru będą się teraz zajmować policjanci. Mieszkańcy Jędrzejowa mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu. Wsparcie jest skierowane do osób, które wynajmują mieszkania w ramach SIM SMS i spełniają określone kryteria, m.in. dochodowe. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Szczegóły są na jego stronie.
4: Czwartek.
6: Na terenie jednej z hal targów w Kielce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rozlano ciekłą substancję zawierającą kwas masłowy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
7: Kieleccy policjanci na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zatrzymali dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem.
6: Wartość poniesionych strat na skutek tego zdarzenia została oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Rynek w Jędrzejowie oficjalnie do przebudowy. Inwestycja ma wprowadzić więcej zieleni, stworzyć przyjazną przestrzeń dla pieszych oraz uporządkować ruch w tej części miasta. Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw MRW Działam, bo lubię. Organizacje pozarządowe i podmioty z naszego regionu mogą zdobyć mini grant na oddolne działania angażujące lokalną społeczność. Wnioski można składać do 14 września.
4: Piątek.
6: Nietrzeźwy 56-latek za kierownicą ciężarówki wpadł w ręce policjantów z Daleszyc. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, dlatego pobrano krew do badań. Ich wynik wykazał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Sprawa szybko znalazła swój finał w sądzie. Jędrzejowskie Centrum Kultury czeka gruntowna przebudowa i modernizacja. Gmina na ten cel zdobyła ponad 8 milionów złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
8: Planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego.
6: Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.
5: A to był nasz retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Dziękujemy bardzo.
4: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: No, sprawa, o której teraz będziemy mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i bardzo poważna, dlatego że mówić będziemy o komunikacji, a dokładnie to o budowie dróg w naszym regionie. S74 w Kielcach budowana, odcinek Domniowa budowany. No a teraz okazuje się, że kolejny odcinek tej właśnie ważnej drogi łączącej m.in. Świętokrzyskie z województwem podkarpackim już niedługo powstanie. Niedługo, mam na myśli najbliższych kilka lat. W minionym tygodniu wojewoda świętokrzyski podpisał bardzo ważny dokument, czyli ZRID, w sprawie budowy odcinka z Łagowa do Opatowa. O szczegółach już teraz.
9: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów-Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija i przepustowość przede wszystkim, bezpieczeństwo to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 2027 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będzie

0: przykład 74 opatów łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19.
1: Poseł Artur Gierada.
2: Po dwóch tak szczegółowych wypowiedziach zresztą profesjonalistów ciężko tutaj coś dodać, ale rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenia jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030. Myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte i to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogło trochę już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji i to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć,

0: zadanie zostało wykonane.
1: Album Mission Complete, tak też można powiedzieć. Artur Gierada, poseł przed momentem na antenie w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. No a ja przyznam wam się szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy ten odcinek do Piotrkowa zostanie zrobiony, bo dla mnie gdziekolwiek się wybieram, kiedykolwiek, to jest to najgorszy i najcięższy etap podróży. Trzymamy kciuki.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od dosyć ciekawej, ważnej informacji dotyczącej Kielc. Mówiliśmy przed momentem o drogach. No to jeżeli jest droga, to musi być samochód, a jak jest samochód, to trzeba go gdzieś zaparkować.
2: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
1: Uwaga, uwaga, zwłaszcza mieszkańcy Kielc. Miejski Zarząd Dróg rozpoczął modernizację strefy płatnego parkowania. Już wkrótce wykonawca zamontuje na ulicach miasta 80 nowoczesnych urządzeń, które zaoferują kierowcom m.in. płatność blikiem, ekrany dotykowe oraz e-bilety. Wdrażanie nowego systemu zostało podzielone na etapy, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Czasowe wyłączenie pojedynczych punktów poboru opłat nie potrwa dłużej niż jeden dzień. Wszystko już się rozpoczęło, dokładnie 9 września w minioną środę, no a w najbliższy poniedziałek wystartuje start montażu urządzeń w nowych punktach. Również w najbliższą środę, czyli 16 września, wystartuje sukcesywna wymiana starych, wysłużonych maszyn na nowe. Będzie to wymiana około 6 urządzeń dziennie. Cały proces wymiany powinien zostać zakończony w drugim tygodniu października, a każde nowe urządzenie będzie uruchamiane na bieżąco zaraz po jego zamontowaniu. O szczegółach już teraz rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Marcin Januchta.
3: Ta zmiana dotyczy przede wszystkim wymiany starych parkomatów, te, które obecnie funkcjonują w strefie A, bo mówimy tutaj właśnie o podstrefie A, funkcjonują już od kilkunastu lat. Coraz częściej dochodziły do nas informacje na temat ich niewłaściwego funkcjonowania, czasami były trudności z łączeniem się przy płatnościach elektronicznych, czasami już wysłużone ekrany też nie wyświetlały w sposób czytelny informacji, które tam były publikowane. Dlatego też miasto zdecydowało się zmodernizować nieco strefę płatnego parkowania poprzez dwa takie działania. Pierwsze z tych działań już powoli zaczynamy realizować. To dotyczy wymiany parkomatów. Drugie z tych działań, na razie do niego się przygotowujemy, to będzie zakup dwóch pojazdów, które będą coś w rodzaju Google Street View sprawdzać pojazdy, które są zaparkowane w strefie. Co do wymiany parkomatów, te prace rozpoczną się już niedługo, bo właściwie od jutra, od 9 września. W pierwszej kolejności wykonawca będzie realizował zadanie w postaci pracy przy fundamentach w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, ponieważ łącznie wymienionych zostanie 67 starych parkomatów, ale pojawi się też 13 nowych w tych miejscach, gdzie ich wcześniej nie było, bo na przykład odległości między dwoma parkomatami były zbyt duże i dochodziły do nas głosy, że przydałoby się dodatkowe urządzenie nieco bliżej, dlatego też taka decyzja zapadła. Tak jak wspomniałem, 9 września rozpoczęcie prac fundamentowych w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, natomiast montaż samych nowych urządzeń rozpocznie się 14 września i tutaj najpierw będzie to montaż urządzeń w tych nowych 13 punktach. Od 16 września sukcesywnie będą wymieniane stare parkomaty, te wysłużone. Wykonawca poinformował nas, że będzie starał się realizować 6 urządzeń dziennie, czyli montować. To, co jest ważne, strefa cały czas będzie funkcjonowała, ponieważ te urządzenia będą uruchamiane właściwie zaraz po ich zamontowaniu. Może nie w chwili dokręcenia ostatniego mocowania, ale w przeciągu 2-3 godzin od zamontowania tego urządzenia to urządzenie powinno już normalnie funkcjonować. Poza tym też pamiętajmy, ten cały proces wymiany, on powinien zostać zakończony w drugim tygodniu października. Jak wspomniałem, każde nowe urządzenie będzie na bieżąco uruchamiane. Oczywiście te parkomaty będą w pełni zgodne ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi normami. Będą miały rozwiązania też dla osób z niepełnosprawnościami. Będą bardziej intuicyjne, będą dotykowe ekrany, które poprowadzą kierowcę krok po kroku przez cały proces dokonywania płatności. Oprócz tradycyjnego bilonu, czyli od 10 groszy do 5 zł, bo tego rodzaju bilon będą te parkomaty przyjmować, z możliwością przyszłego przeprogramowania na euro, jeżeli Polska przyjmie tą walutę jako obowiązującą. Parkomaty obsłużą także transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi, a także udostępniona zostanie możliwość dokonywania płatności w systemu BLIK. Kody PIN i BLIK, one będą wpisywane bezpiecznie, bezpośrednio na ekranie. Kolejną funkcjonalnością będzie też możliwość uzyskania zamiast papierowego wydruku cyfrowego potwierdzenia w formacie PDF, skanując smartfonem kod QR lub po prostu fotografując wyświetlacz. Wszystkie te dane o transakcjach będą trafiały w czasie rzeczywistym do centralnego systemu, a dzięki temu czas parkowania będzie można przedłużyć w dowolnym parkomacie na terenie tej samej strefy bez konieczności powrotu do tej maszyny. Pamiętajmy, że płatność bezpośrednio przy parkomacie, czy to gotówkowa, czy zbliżeniowa, to jest jedna z możliwości dokonywania płatności w strefie płatnego parkowania, ponieważ osoby, które preferują rozwiązania w pełni cyfrowe, mogą korzystać z dedykowanych aplikacji do wyboru. Ich jest kilka i ich nazwy można znaleźć na stronie z strefy płatnego parkowania, na stronie spp.mzd.kielce.pl. Co ważne, również wiele popularnych aplikacji bankowych daje możliwość, wprowadzając takie moduły parkingowe, dokonywania tego rodzaju płatności. Także to, że w danym miejscu nie będzie parkomatu, bądź on jeszcze nie został uruchomiony, nie oznacza, że nie mamy możliwości dokonywania płatności. Mamy, aczkolwiek, jak wspomniałem, z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji w telefonie, bądź też modułu bankowego, bądź rzeczywiście można też przespacerować się do innego, najbliższego parkomatu. Łącznie w strefie, tak jak wspomniałem, stanie 80 fabrycznie nowych urządzeń. Wymienione zostaną wszystkie dotychczasowe parkomaty w podstrefie A, ich jest 65, oraz 2 w podstrefie B, jak również, o czym już mówiłem, pojawi się 13 zupełnie nowych urządzeń.
1: Mówił Marcin Januchta, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Teraz o uwagę mógłbym poprosić, zdaje się, że najmłodszych słuchaczy naszej rozgłośni, ale myślę, że dorośli także znajdą coś dla siebie. Mówić będziemy o zabawkach, ale nie będziemy odwiedzać Muzeum Zabawek i Zabawy, tylko Muzeum Wsi Kieleckiej, a powiemy sobie o projekcie, który ma wyłonić producentów zabawek, tak mówiąc pokrótce. Otóż muzeum wspólnie z Liceum Plastycznym chce przekazać umiejętności, które są w naszym regionie, tradycje może bardziej niż umiejętności związane z wytwarzaniem zabawek ludowych i nauczyć uczniów kieleckiego plastyka właśnie tej ciekawej i niestety powolutku ginącej sztuki. O szczegółach tego właśnie projektu i przedsięwzięcia mogliśmy w minionym tygodniu dowiedzieć się na konferencji prasowej, która w muzeum się odbyła i na którą ja już teraz Was zapraszam.
2: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
1: A dziś zajmiemy się ciekawym projektem. Projektem realizowanym przez Muzeum Wsi Kieleckiej. O szczegółach na początek opowie nam dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Katarzyna Korus. Pani dyrektor, co z tym bardzo ciekawym projektem?
0: Projektem Zabawkę Podaj Dalej. Projektem, który Muzeum Wsi Kieleckiej bardzo chętnie podjęło z racji tego, iż rok jubileuszowy, czyli 50. urodziny muzeum, poświęciliśmy właśnie najmłodszym. Najmłodszym odbiorcom, a hasło naszego jubileuszu to dziedzictwo, które trwa. I właśnie to dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej. Cykl 8 spotkań, które będzie odbywało się w ramach tego projektu, będzie pozwalało przekazać tą tradycję wykonywania właśnie takich pięknych zabawek, które państwo tu przed sobą, przed nami widzą. Są to zabawki drewniane. Pan Włodzimierz jest jedyną i ostatnią osobą w naszym województwie, która właśnie zajmuje się wykonywaniem ręcznym takich takich tego typu prac ludowych. Muzeum to miejsce, gdzie dbamy i pielęgnujemy tradycje i właśnie we współpracy z Szkielecką Szkołą Plastyczną, którą tutaj mamy panią przedstawiciel, panią dyrektor, jesteśmy w stanie przekazywać to dalej. Myślę, że sam pan Włodzimierz opowie o tym, czy jest możliwość, aby to rzemiosło nie zamarło. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom muzeum, jak również szkoły plastycznej, będziemy dalej to dziedzictwo przekazywać.
4: Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu kierownikowi Krzysztofowi Karbownikowi wraz z całym zespołem, który podjął temat właśnie, abyśmy przygotowali projekt Zabawkę Podaj Dalej. Z racji tego, że Park Etnograficzny w Tokarni jest takim miejscem, który wręcz prosi się o to, aby właśnie takie zabawki były u nas promowane, były u nas dostępne, bo te zabawki, szanowni Państwo, zapewne i ja, i Wy, przypominają nam czasy naszego dzieciństwa i to są zabawki oryginalne. My nigdzie takich zabawek nie znajdziemy. Znajdziemy podobne, jakieś chińskie, a tutaj są zabawki z duszą, zabawki, które nam przypominają o tej tradycji polskiej wsi. Bardzo dziękuję pani dyrektor liceum tutaj w Kielcach Sztuk Plastycznych za decyzję, że podjęli się właśnie tego, aby z nami współpracować i tego, że młodzież może zdobywać wiedzę od samego mistrza i mam nadzieję, że ten fach, ten kunszt tej pracy pięknej, ludowej nie zaginie. I bardzo się cieszę, że właśnie taki projekt będzie realizowany przez Park Etnograficzny w Tokarni i Muzeum Wsi Kieleckiej.
5: W roku 2024 tradycje zabawkarskie ośrodka Łączna Ostojów, czyli ośrodka kieleckiego, zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Włodzimierz Ciszek, syn Stanisława Ciszka, również zabawkarza, jest już ostatnim depozytariuszem, co zostało tutaj wspomniane i przez panią dyrektor, i przez panią kierownik. W związku z czym pomysł nasz jest taki, aby stworzyć nowego depozytariusza. To byłby depozytariusz instytucjonalny właśnie w postaci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz muzealników z Muzeum Wsi Kieleckiej. Chcielibyśmy, aby forma przekazu trafiła do ludzi młodych, do artystów, którzy zabawkę by, bazując na źródłach, na tradycji, w pewien sposób zreinterpretowali, to znaczy tchnęli w nią swego ducha artystycznego.
6: Nasza koncepcja zrodziła się z potrzeby i wieloletnich kontaktów z panem Włodzimierzem jako depozytariuszem. Z potrzeby tego, żeby uratować coś, co w naszym regionie tak naprawdę jeszcze nadal nielicznie występuje, przynajmniej w tej na oficjalnej liście krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kultury, bo tych wpisów mamy 5 wpisów. Reszta wpisów ma, szanowni Państwo, naprawdę zapewnione kontynuowanie, a to zabawkarstwo drewniane Kieleckiego Ośrodka Zabawkarskiego nie. I wpadliśmy na taki koncept, żeby nie szukać indywidualnych depozytariuszy. Bo z tym wiemy, że od lat jest problem. Pan Włodzimierz najlepiej o tym wie, bo już wielokrotnie podejmował próbę wykształcenia swoich następców. Dlatego uznaliśmy, że najlepszymi depozytariuszami będą depozytariusze instytucjonalni, czyli Muzeum Wsi Kieleckiej i tutaj przy współpracy Państwowo Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Nasz projekt polega na tym, że chcemy przeprowadzić cykl 8 spotkań takich warsztatowych, ale które będą łączyły teorię i praktykę, podczas których uczniowie właśnie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz pracownicy muzeum i nauczyciele, powiem już bardzo kolokwialnie plastyka, ale to się przyjęło, będą uczyli się wykonywać tradycyjne zabawki, posiądą wiedzę o ich historii, o ich korzeniach, ale też, jak tutaj wspomniała koleżanka, postarają się wprowadzić nowego ducha, ducha współczesności w te zabawki. Bo tylko ten sposób, według nas, pozwoli na przetrwanie tego dziedzictwa, kiedy pana Włodzimierza już zabraknie. Dodatkowo naszą intencją jest pogłębienie badań na temat kieleckiego zabawkarstwa drewnianego i to też jest element projektu.
1: A do tematu oczywiście za momencik wrócimy na antenie, więc nie odchodźcie nigdzie, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Będziemy uzupełniać tak naprawdę istniejącą wiedzę i spróbujemy stworzyć też własną zabawkę, dość niepowtarzalną, wzorowaną na projektach z okresu międzywojennego, ale o tym to chyba na sam koniec już projektu Państwa zaprosimy na wystawę powstałych prac i zaprezentujemy tą naszą zabawkę niespodziankę.
7: To wszystko bardzo pięknie wygląda, zarówno przede wszystkim zabawki, które tutaj stoją przed nami i przypominają nam nasze najpiękniejsze chwile w życiu z dzieciństwa, ale też dlatego, że bardzo szlachetna idea przyświeca temu pomysłowi, dlatego też, że nasza młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do podjęcia takich wyzwań, zarówno jeśli chodzi o umiejętności, jak i pracę tutaj z materiałami, z których realizowana jest ta zabawka, bo na co dzień część z nich pracuje w drewnie. Nie mamy takiej specjalizacji, jest tylko jedna szkoła w Nałęczowie, która ma zabawkarstwo w swoim programie. Natomiast my, tak jak powiedziałam, pracujemy w drewnie i dla młodych ludzi najważniejsza jest, wydaje mi się, idea i ich przekonanie do tego, żeby coś zrealizować. Z tym nie ma problemu, bo już wiemy, że jest bardzo dobry odzew, zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów i bardzo chętnie będą uczestniczyć w zaplanowanych działaniach. Także ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Mamy bardzo dobrą tradycję współpracy. Właśnie dzisiaj wspominaliśmy tutaj, że pracowaliśmy kilkanaście lat temu pod hasłem Młodość, Talent, Tradycja i wydaje mi się, że to jest kolejna odsłona tego pomysłu i współpracy. Także ja to widzę w bardzo kolorowych barwach, takich jak te zabawki.
8: No jestem, tak jak to wcześniej Pan Krzysztof powiedział, jestem ostatnim już wytwórcą ludowym w naszym regionie Ostoju Włączna. No i mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie. Chociaż mam teraz ucznia z projektu też Miż i Uczeń, no ale zobaczymy, bo on też kiedyś bo to jest mój siostrzeniec, z moim ojcem pracował, podglądał, patrzył się, podobnie jak ja to robiłem. No i tak ja kontynuuję dalej tą tradycję. Zobaczymy jak on. Może się uda też. No i może tutaj uczniowie z plastyka też tak zwanego. Staram się nie zmieniać za bardzo tych wzorów. Chciałbym poprosić, żeby to nie zaginęły te stare wzory, ale jak coś tego, to wymyślam też sam takie już coś nowszego. Trochę inne kształty, inne malowanie. Bo kiedyś, tak jak mój ojciec robił na przykład konie te. No to trochę inaczej malował. Ja trochę teraz tak, trochę zmieniam. Nie za bardzo chcę to zmieniać, ale jakoś mi tak też nie wychodzi, to jak ojciec to robi. No każdy po prostu inaczej.
1: Prawda, że ciekawe? Ciekawe jest również to, czy wy zastanawialiście się kiedykolwiek, mając w ręce jakąś drewnianą zabawkę, jak ona powstała. A te cuda, o których przed momentem mówiliśmy na antenie, miejmy nadzieję, że oczywiście przetrwają jak najdłużej i ta tradycja zabawkarstwa z naszego województwa również zostanie przekazana kolejnym pokoleniom. O szczegółach tego projektu pewnie będziemy jeszcze mówić sobie na antenie, a tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego weekendowego spotkania.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Takie informacje to ja naprawdę lubię Wam podawać, bo to i lokalne, i świętokrzyskie, i ekologiczne, i właściwie przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. Rozpoczęła się piąta edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Narodowe Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas od 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. A głównym celem przedsięwzięcia przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, a także rozwijanie zachowań proekologicznych oraz kształtowanie szacunku do bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs ma charakter zespołowy, a w szranki stają trzyosobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatora tematów. Propozycje ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności lub pracę poświęconą roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. Zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane będą do 23 października, natomiast ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego przyszłego roku. Prace należy dostarczać do siedzib zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty, a 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca 2027 roku. A więc, moi drodzy, 5., 6., 7. i 8. klasiści, do dzieła.
2: Ważne porady dla świętokrzyskiego.
1: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
9: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
1: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
9: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby tam ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
1: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
9: To jest szczepienia polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucają szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie rzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie rzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. Może by po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
1: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
9: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed, finalnie oczywiście przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpi już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nie.
1: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
9: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą dostały. W tym okresie jest około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotów, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
1: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
9: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje w całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
1: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
9: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
1: Panie Jaromirze, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, na co jeszcze powinniśmy uważać właśnie podczas tej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie?
9: No na pewno trzeba uważać, żebyśmy my sami po prostu nie dotykali, nie gołą ręką, czy po prostu nie dotykali, nie mieli kontaktu ze szczepionką, czy ewentualnie z płynem. Jeżeli może się tak zdarzyć, bo rzeczywiście specyfika rozrzutu samolotu jest taka, że ta szczepionka może się dostać gdzieś tam na jakieś naszą posesję, do naszego ogródka, bo może się po prostu tak zdarzyć, bo takich sytuacji niestety się nie uda wyeliminować. W takim wypadku po prostu przez rękawiczkę, przez jakąś folię po prostu albo wyrzucić w najprostszym najprostszym sposobem jest wyrzucić taką szczepionkę znalezioną do najbliższego lasu czy jakiegoś takiego zakrzaczenia. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to prosimy dzwonić do powiatowych lekarzy weterynarii. Oni przyjadą po tą szczepionkę, zabezpieczą ją, po prostu zabiorą. Najważniejsze, żeby nie dotykać gołą ręką tej szczepionki.
1: I tu robimy pauzę, ale dosłownie za kilka minut, sekund wrócimy do tematu.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Proszę powiedzieć, czy po tym okresie te szczepionki rozkładają się, bo one są biodegradowalne, prawda?
9: Po okresie 2 tygodni to po prostu już tych szczepionek praktycznie nie ma, bo myślę, że w okresie około 7-10 dni cała 90% szczepionek, które zostanie wyrzucona, jest po prostu zjedzone już przez głównie lisy, ale też jakieś dzikie zwierzęta po prostu. Więc ona po tych okresach do 10, do 2 tygodni spokojnie po prostu ta szczepionka znika. I taki jest główny cel po prostu, żeby ona została całe te kostki, całe te szczepionki rozdystrybuowane po prostu po lasach, łąkach, tam gdzie tam lisy butują.
1: No to w takim razie lisom życzymy smacznego i niech im pójdzie na zdrowie i będą wolne od wścieklizny, tak jak do tej pory w naszym województwie. My uważajmy na siebie, uważajmy również na nasze zwierzaki, a za informacje również panu dziękuję. Moim i waszym gościem był starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, Jaromir Kobos.
9: Dziękuję bardzo.
1: Pamiętajmy o tym, że kiedy to szczepienie się rozpocznie, no to wtedy te spacery z psiakami zwłaszcza niech będą troszeczkę mniej intensywne, żeby te szczepionki po prostu nie zaszkodziły naszym zwierzakom, chociaż jak słyszeliście przed chwilą, powinny być one bezpieczne, ale jak mówi stare, mądre polskie przysłowie, lepiej dmuchać na zimne i myślę, że później po tych 2 tygodniach z powrotem będzie można wrócić do długich, pięknych, jesiennych, świętokrzyskich spacerów. A my wracamy do kolejnego tematu przygotowanego przeze mnie na dziś.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: W Filharmonii Świętokrzyskiej trwa Festiwal Filmu i Muzyki. Trwać będzie do najbliższego piątku, a więc my zajmiemy się już teraz na antenie tym, co w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i oczywiście na wielki zapowiedziany przeze mnie finał. O szczegółach dyrektor Filharmonii Jacek Rogala.
10: Poniedziałek, czwartego dnia kolejny film dokumentalny. Znaczy w ogóle podczas tego rocznego festiwalu proponujemy filmy dokumentalne i myślę, że to jest dziedzina, do której nieco rzadziej się w takim życiu prywatnym odwołujemy. A czy to przypomnienie sobie tych filmów sprzed lat, czy obejrzenie ich na wielkim ekranie u nas przy świetnym nagłośnieniu, to duża przyjemność, więc warto. W poniedziałek, 14 września, zaprosimy Państwa na film Maria Callas w reżyserii Toma Wolfa. Trochę nieznana historia wielkiej śpiewaczki, najsłynniejszej diwy operowej wszechczasów, a jednocześnie fascynującej, pełnej sprzeczności kobiety. Film oddaje głos zarówno samej artystce, ale wykorzystuje też niepublikowane materiały, prywatne filmy i różne nagrania z wywiadów. Niesamowita postać, na której wciąż wzorują się śpiewacy całego świata, więc myślę, że warto przypomnieć również jej zakulisowe życie, jej rozterki i właśnie wspomniane sprzeczności. Polecam bardzo serdecznie. We wtorek, 15 września, koncert kameralny Wasowski 2.0. To drugi program kielczanina Wojciecha Lipińskiego z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Program, który ukazuje artystyczną drogę mistrza. Szczególnym walorem koncertu będzie udział w nim Moniki i Grzegorza Wasowskich. Przypomnę, że pani Monika jest prezesem Fundacji Wasowskich. I oni podzielą się wspomnieniami, anegdotami o kulisach powstawania audycji radiowych, o narodzinach kabaretu Starszych Panów, o współpracy Wasowskiego z Telewizją Polską. No i dzięki temu pozwolą Jerzego Wasowskiego dostrzec również jako człowieka pełnego humoru, ale też wysokiej, niezwykłej kultury, i artystycznej pasji. Śpiewać będzie Aleksandra Lipińska, te piosenki Jerzego Wasowskiego, która jest absolwentką Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej w Łódzkiej Akademii Muzycznej. Tu w Kielcach związana jest z zespołem szkół muzycznych imienia Różyckiego. Pracuje też na uczelni muzycznej w Krakowie, prowadzi warsztaty, no i przede wszystkim koncertuje w różnorodnych składach muzycznych. Wojciech Lipiński, autor, inicjator tego programu, to gitarzysta, wykładowca, kompozytor, również absolwent łódzkiej uczelni, ale ukończył też Wyższą Szkołę Muzyczną w Bremen w Niemczech. Jego największą pasją jest jazz i muzyka improwizowana. Jak być może Państwo wiedzą, związał się z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Państwową Szkołą Muzyczną w Kielcach. Jest organizatorem ogólnopolskiego festiwalu i konkursu Gitara Viva. Jego płyta Patrz dalej niż widzisz, czyli pierwsza odsłona piosenek Wasowskiego, Wasowski dla małych i dużych, no to subtelne jazzowe aranżacje mało znanych piosenek tego autora, które skierowane są zarówno do najmłodszych słuchaczy, jak i do fanów jazzu. W tym programie wystąpią jeszcze pianista jazzowy, akompaniator, pedagog Tomasz Białowski, kontrabasista Michał Braszak, a na perkusji grać będzie Radosław Bolewski. To wtorkowy koncert kameralny 15 września o 18.30. W środę i czwartek w przyszłym tygodniu, czyli 16 i 17 września, kolejne dwa seanse z filmami dokumentalnymi. W środę film pod tytułem Pavarotti, reżyserem jest Ron Howard. To poruszający portret filmowy kolejnej legendy opery, portret ukazujący osobowość artysty. Film zawiera ikoniczne występy tenora, ale także niepublikowane materiały archiwalne, no i intymne, osobiste wspomnienia najbliższych śpiewaka. Namawiam gorąco, bo to też przecież postać zupełnie niezwykła. 17 września w czwartek film zatytułowany Ennio. Reżyserem jest Giuseppe Tornatore, kolejna wielka sława, wielka osobowość. I ten dokument jest taką osobistą podróżą przez życie i twórczość Morricone, jak pamiętamy, dwukrotnego laureata filmowych Oscarów. Tę opowieść wzbogacają wspomnienia różnych współpracowników kompozytora, m.in. Clinta Eastwooda czy Quentina Tarantino, czyli historia geniusza, który odmienił brzmienie wielkiego ekranu. I tak dobrnęliśmy do przyszłego piątku, do 18, czyli do koncertu finałowego, który nosi tytuł Lata 20, Lata 30. Jak sam tytuł wskazuje, usłyszymy przeboje z okresu międzywojennego i powojennego, czyli piosenki Eugeniusza Bodo, Toni Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy i Mieczysława Foga. W programie nie zabraknie też utworów instrumentalnych z pierwszych polskich filmów komediowych, które współtworzyły złotą erę polskiego kina i do dziś czarują zarówno poczuciem humoru, jak i muzyczną finezję. I artyści, którzy będą występować. Monika Łopuszańska, aktorka i wokalistka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz International College of Music Theatre w Londynie. W Londynie studiowała również aktorstwo filmowe. Tu w kraju została laureatką konkursu muzyki XX-XXI wieku dla młodych wykonawców, a także z innej strony artystycznej nagrody na 6. konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Debiutowała na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej. W Londynie wystąpiła też w musicalu na scenie Stockwell Playhouse, a aktualnie udziela się, występuje m.in. w Teatrze Wielkiej Operze Narodowej w Warszawie, w Warszawskiej Operze Kameralnej, w Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu i w Teatrze Kapitol. Drugi solista, Michał Ryguła, jest tenorem, absolwentem Uczelni Katowickiej. Współpracował z Operą Śląską, z Filharmoniami Krakowską, Zabrzańską i Bałtycką, no, a także z orkiestrą z Charkowa. Doceniany jest za kreowanie ról amantów właśnie z okresu międzywojnia, a niedawno dołączył do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. No i Grzegorz Wierus, który poprowadzi naszą orkiestrę. On ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Tomasza Bugaja. I co ciekawe, ukończył także studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, z Teatrem Wielkim w Poznaniu i z Polskim Teatrem Tańca też w Poznaniu. Jako pianista współpracuje z sopranistką Olgą Rusi. I w zasadzie to tyle. Tak się przedstawia w pigułce program całego festiwalu. 4 koncerty, 2 symfoniczne, 2 kameralne, plus 4 filmy i wystawa.
1: A o festiwalu filmu i muzyki w Filharmonii Świętokrzyskiej, trwającym festiwalu, opowiadał na antenie dyrektor Jacek Rogala. Dziękujemy bardzo. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, a przed nami jeszcze to, co zwykle o tej porze na antenie się pojawia.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dziś o hulajnogach elektrycznych, które oczywiście zdobywają coraz większą popularność i stają się coraz popularniejszymi środkami transportu, ale pamiętajmy o tym, po pierwsze, że osoby do 16 roku życia w kaskach muszą jeździć, używając hulajnóg, zresztą z rowerami jest podobnie. Dziś natomiast nie będziemy mówić o tych osobach poniżej 16 roku życia, ale o pewnym 48-latku, który został dwukrotnie w minionym tygodniu zatrzymany i właśnie hulajnogą elektryczną się przemieszczał. I nie dość, że kasku nie posiadał, to jeszcze był pod wpływem nie jakiejś osoby, ale alkoholu. Przy pierwszej kontroli kierowca był po spożyciu alkoholu i ta kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 1000 zł. To niestety nie pomogło. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany, również w stanie nietrzeźwości, miał ponad 0,5 promila alkoholu. Dodatkowo nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz korzystał z jezdni w niedozwolonym miejscu. Jak zakończyła się finalnie podróż tego 48-latka? No, nieco drożej. Za tę kwotę mógłby chyba co najmniej kilka hulajnóg sobie kupić, ponieważ za swoje czyny dostał rachunek na kwotę 7600 zł. Zarówno my w tym momencie, jak i policja przypomina cały czas, że hulajnoga elektryczna to pojazd. Apelujemy o rozsądek, przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, proszę bardzo, czyli powyżej 0,5 promila. Za kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego i innych. A jeżeli już jesteśmy przy tematyce jeżdżenia wszelkiego rodzaju urządzeniami, czy to hulajnogami, czy samochodami, czy rowerami, to pamiętajmy jeszcze o jednym. Z dnia na dzień jest coraz krótszy, bo zbliża się jesień, a w związku z tym widoczność także spada. I tutaj mój apel, taki prywatny apel jako kierowcy, drodzy piesi, drodzy rowerzyści, pamiętajcie, że nawet malutki element odblaskowy. Może to być przyczepiona taka opaska zamykająca się na ręce. Może to być cokolwiek innego, ale ten odblask naprawdę sprawia, że po prostu piesi są dużo, dużo lepiej widoczni. Tym tematem zresztą będziemy także zajmować się, tematem bezpieczeństwa jesienią na drogach w naszym magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz zaznaczam i apeluję jednocześnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle zapraszam. A zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką, a oprócz tego będziemy także dziś w Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy dziś w Obicach, będziemy dziś w Urzędzie Wojewódzkim i nie zabraknie także innych miejsc, w których także będziemy, bo odwiedzimy i policję, bo kryminalne Świętokrzyskie nam się szykuje. Będziemy mówić również o tym, co jest grane, o ciekawostkach, o ekologii. No i to wszystko w ciągu jednej godziny. Tematów sporo, a więc nie przedłużając, nie przeciągając, po prostu zapraszam. Zaczynamy.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
6: Co działo się w minionym tygodniu? O tym przypomni nam Justyna Rudzka.
5: Poniedziałek.
7: Wakacje, wakacje i po wakacjach. Te w naszym regionie były dosyć bezpieczne. Służby podsumowały ten czas. Od 26 czerwca do końca sierpnia policjanci skontrolowali blisko 3000 osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, mówi pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego inspektor Tomasz Jarosz.
8: W trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych.
7: Policjanci zatrzymali także 48 użytkowników, którzy poruszali się hulajnogami w stanie nietrzeźwości. Kolejny odcinek ulicy Słonecznej w Wolicy w gminie Chęciny w przebudowie. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 150 metrów drogi. Wykonane zostaną obustronne pobocza i nowa nawierzchnia. A jeśli ktoś z was prowadzi sklep, kawiarnię czy inną firmę i chce włączyć się do programu Jędrzejowska Karta Seniora, to teraz jest ten czas. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
5: Wtorek.
7: Do tragicznego wypadku doszło nocą w Porzeczu w podkieleckiej gminie Miedziana Góra. Dramat rozegrał się kilka minut po północy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzeczniczka kieleckiej policji.
9: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
7: Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Seniorada 2026 w Małogoszczu w powiecie jędrzejowskim była nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji, ale też rozmów o bezpieczeństwie osób starszych. Seniorzy mogli porozmawiać z policjantami o najważniejszych zagrożeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. rozmowy o oszustwach.
5: Środa.
7: Utrudnienia gonią utrudnienia. Już jutro mają rozpocząć się prace na 310-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej w Kielcach. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Ciężki sprzęt wjedzie na drogę na początku października. Pińczowski pamięciownik okazał się wielkim sukcesem. Jak podaje Echo Dnia, zebrano 500 zdjęć starego Pińczowa i jego mieszkańców. Przynoszono zarówno rodzinne fotografie oraz zdjęcia przedstawiające Pińczów i okolice.
5: Czwartek.
7: Trwają utrudnienia na drogach, bo ruszył kolejny etap modernizacji ulicy Jagiellońskiej w Kielcach. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni, wyłączoną sygnalizację świetlną oraz objazdy, mówi Marcin. Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
10: Odcinek blisko 700 metrów od okolic skrzyżowania z ulicą Karczówkowską i Kamińskiego do ulicy Krakowskiej.
7: Remont ulicy Jagiellońskiej potrwa do połowy października.
5: Piątek.
7: Ponad 8 milionów złotych pomoże gminie Pińczów w realizacji projektu pod tytułem Bulwary nad Nidą. Środki pochodzą z funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal rodzice dzieci z regionu Świętokrzyskiego mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
11: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
7: Wnioski można składać do końca listopada. 259 miejsc rezydenckich czeka na lekarzy w świętokrzyskich szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Jak informuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjalizacyjne. Wnioski można składać do końca września. Najwięcej medyków będzie mogło szkolić się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Justyna Rucka. Dziękujemy bardzo.
5: Co słychać w Świętokrzyskiem?
6: Ostatnio na antenie mówiliśmy sobie o tym, że wrzesień to jest chyba najbardziej festiwalowy miesiąc w naszym województwie, bo i festiwal filmu i muzyki, który trwa w Filharmonii, bo na przykład festiwal balonowy świętokrzyskie w Pińczowie, czy równolegle odbywający się także w Pińczowie festiwal Natura Kina. Za nami w zeszły weekend festiwal Herlinga Grudzińskiego, a przed nami między innymi Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Teatrze Stefana Żeromskiego. I właśnie do Żeromskiego już teraz się przenosimy. O festiwalu powiemy sobie bliżej, jego terminu rozpoczęcia w październiku. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do połowy ubiegłego wieku i właśnie do teatru.
5: Pasjonująca historia naszego regionu.
6: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
12: Dzień dobry, witam.
6: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
12: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
6: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
12: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatru, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą Obsterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Byrskiej.
6: A czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
12: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434. przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
6: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
12: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół pielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyła ta kariera, że zostali aktorami. Kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Rydlińska, Zenon Jakubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach.

0: scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A że Żebyrscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilan Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy, też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i Żebyrscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj latnidarium w Nowym Płajecu. Zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
1: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
0: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofanesa, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Żebyrskich. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami miejskimi, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Żebyrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle Popluskwa Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Żebyrskiej, Kaligura Alberta Camus w reżyserii Tadeusza Żebyrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas teatr kielecki tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
1: Ale Teatr Żebyrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku kieleckiego teatru, bo to także była praca nad publicznością.
0: Żebyrscy budowali publiczność niemalże od zera, budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. Ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Do tej wyjątkowej historii Teatru Stefana Żeromskiego pewnie jeszcze wrócimy do ciągu dalszego tego, co działo się w połowie ubiegłego wieku w teatrze, ale już nie dziś. Dziś zajmujemy się innymi tematami.

0: naszymi kolejnymi tematami, między innymi takim.
1: Eko Świętokrzyskie.
0: Dziś trochę o ekologii będzie. Zaglądamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym właśnie celu i być może znajdziemy tam odpowiedź na pytanie, dlaczego smog to wróg zdrowia. Czym różni się smog zimowy od letniego smogu oraz czym ogrzewać dom, by nie zanieczyszczać środowiska. W związku z tym wszystkim i z tymi pytaniami, które budzą na pewno wątpliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska chciałby zaprosić Was na pewien serial. A dokładnie to na pierwszy odcinek miejskiej kampanii Ekomaniak i poznania prostych działań, które każdy z nas może pojąć na rzecz czystego powietrza. Pierwszy odcinek kampanii pod tytułem Oddychaj swobodnie, Kielce bez smogu, przewodnik świadomego mieszkańca już jest i zawiera podstawowe informacje dotyczące składu powietrza oraz substancji, które mogą powodować jego zanieczyszczenie. W tym pierwszym odcinku omówiono m.in. problem smogu, źródła emisji zanieczyszczeń oraz wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W materiale poruszano także temat głównych źródeł zanieczyszczeń w mieście, w tym tzw. niskiej emisji związanej z ogrzewaniem budynków. Przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami ciepła oraz znaczenie stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Materiał zwraca również uwagę na fakt, że na jakość powietrza wpływ mają codzienne decyzje mieszkańców, m.in. sposób ogrzewania budynków czy oszczędzanie energii. Film powstał w ramach kampanii informacyjnej o charakterze ekologiczno-edukacyjnym pod nazwą Ekomaniak, dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 10 tysięcy złotych. Link do filmu znajdziecie na stronie Kieleckiego Magistratu, jak również film znajdziecie na YouTubie.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: No właśnie, co było słychać w Świętokrzyskiem w minionym tygodniu? Między innymi odgłosy z Targów Kielce, przepraszam, już nie Targów Kielce, Expo Kielce. Tak teraz oficjalnie Targi Kielce będą nazywane, bo zmieniły nazwę. Oczywiście MSPO, które jest największą imprezą w naszym regionie. Setki tysięcy odwiedzających, mnóstwo wystawców, mnóstwo państw, zagraniczne delegacje. I między innymi w czasie właśnie Targów MSPO podpisano dwa ważne listy intencyjne odnośnie terenów w Obicach. Już teraz przypomnimy sobie, o co chodziło.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
0: No to co z tymi Obicami, co z tym terenem i co z tymi porozumieniami i listami intencyjnymi? Zaczynamy od pierwszego z podpisanych listów intencyjnych, który łączy miasto Kielce, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice. Ta współpraca ma dotyczyć w pierwszym etapie około 300 hektarów gruntów położonych w gminie Morawica oraz gminie Chmielnik. Strony chcą wspólnie pracować nad stworzeniem otoczenia biznesowego i technologicznego, które umożliwi lokowanie na tym terenie dużych inwestycji o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Tak mówi teoria. A co to oznacza w praktyce? No po prostu jest to przygotowanie obszaru pod względem technicznym i formalno-prawnym. Prace mają obejmować m.in. kwestie planistyczne, środowiskowe, warunki przyłączania do infrastruktury, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz analizę możliwości lokalizacji przyszłych obiektów. Jest również drugie porozumienie, które miasto Kielce podpisało z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a ono dotyczy możliwości przygotowania i realizacji kolejowego terminala towarowego w Obicach. Partnerzy rozpoczną analizy techniczne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne i finansowe, które pozwolą ocenić możliwości projektowania, finansowania budowy i późniejszej eksploatacji terminala. Szczególnie istotne będzie sprawdzenie możliwości jego włączenia do krajowej sieci kolejowej, w tym nowych połączeń planowanych w ramach projektu zintegrowanej sieci kolejowej. Analizowane będą również wstępne rozwiązania dotyczące układów torowych i dojazdów, a także źródła finansowania oraz możliwości zaangażowania dodatkowych partnerów. W podpisanym liście wskazano również możliwość podwójnego zastosowania przyszłego terminala zarówno na potrzeby gospodarcze i logistyczne, jak i w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. No to teraz kilka słów właśnie o tych listach intencyjnych. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
2: To jest pierwszy realny krok, żeby w Obicach powstała strefa inwestycyjna. Pierwsze porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu i specjalną strefą ekonomiczną Starachowice po to, żeby wspólnym wysiłkiem zintegrować ten teren i zacząć go uzbrajać, a także przez profesjonalną agencję rządową zacząć szukać potencjalnych inwestorów. Drugi list to porozumienie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, żeby w zapisanej, w zintegrowanej sieci kolejowej terminal intermodalny zyskał priorytet inwestycyjny. CPK to wyspecjalizowana jednostka, która może nam pomóc zaprojektować takie rozwiązanie, a ono pod kątem pewnej logistycznej oferty znacząco zwiększa potencjał Obic jako terenu inwestycyjnego. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze sojusz na poziomie lokalnym z gminą Morawice, z gminą Chmielnik, także z samorządem województwa świętokrzyskiego, z którym będziemy rozmawiać, żeby nasze działania w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dały tą pierwszą możliwość, żeby te tereny mogły w końcu zyskać swoje przeznaczenie, o którym wszyscy marzymy. Z jednej strony procedować się będzie on zmiany dotyczące planowania przestrzennego, natomiast z drugiej strony my już prowadzimy rozmowy z ARP na możliwą sprzedaż części terenu w Obicach. Mówimy o około 300 hektarach. Mamy już pierwszą wycenę zrobioną przez specjalną strefę ekonomiczną Starachowice. My będziemy także przygotowywać swój operat szacunkowy. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy wystąpić do radnych z taką propozycją i zgody na sprzedaż. To jest element, który pozwoli nam ogłosić przetarg i sprzedać grunty agencji rządowej, która profesjonalnie może zająć się uzbrojeniem i potem szukaniem potencjalnych inwestorów. Pewnie spytacie Państwo, co miasto będzie z tego miało, oprócz w rejonie regionu świętokrzyskiego, w swoim najbliższym sąsiedztwie, potencjalne nowe miejsca pracy. Chcemy środki pozyskane ze sprzedaży gruntów w Obicach zainwestować w Kielcach, zainwestować w tereny inwestycyjne na przykład na Nowym Malichowie, na przykład na Niewachlowie, po to, żeby lokalizować także nowe przedsiębiorstwa na terenie samego miasta Kielce, żeby oprócz nowych miejsc pracy były też nowe wpływy do budżetu miasta.
0: No sami przyznacie, że brzmi to wszystko bardzo ładnie, bardzo pięknie i miejmy nadzieję i tego zresztą życzymy, żeby się udało. Natomiast, no jak słyszeliśmy, w Obicach raczej już nie będzie lotniska, nawet na 100% nie będzie lotniska. Być może będzie port komunikacyjny, a więc te środki transportu po prostu zostały zamienione. A na antenie pojawia się Daniel Ryczka, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, i także kilka słów o tej współpracy opowie.
3: No jesteśmy na takim etapie, na którym rozpoczynają się studia i analizy, które dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Ja nie chciałbym przesądzać, natomiast na pewno wykorzystamy cały potencjał i cały jakby zakres kompetencji, który budowaliśmy na terenie pozostałych stref ekonomicznych, którymi zarządzamy, bo mamy rodzaj know-how i mamy doświadczenie w budowaniu takiego właśnie ekosystemu dla inwestorów, który sprawia, że oni widzą siebie i widzą swoje inwestycje na naszych terenach. To są oczywiście rozmaite narzędzia, poczynając od tych, powiedzmy, gwarantowanych przez przepisy ulg podatkowych, ale też myślę nasze wsparcie trochę konsultanckie, trochę eksperckie, przygotowanie od strony uzbrojenia terenu i wszelkich takich funkcjonalności, które są niezbędne do tego, żeby lokować produkcję czy biznes na danym terenie. Także Agencja Rozwoju Przemysłu, tak jak mówiłem, w tym roku w ramach swoich stref ekonomicznych zdołała wydać decyzję o wsparciu inwestorom, którzy deklarują poziom nakładów przekraczający już w tej chwili we wrześniu 4 miliardy złotych. I myślę, że to przede wszystkim jest na dzisiaj istotne. Znaczy będziemy robić wszystko, żeby strefa w Obicach, ten rodzaj parku przemysłowego i tej strefy inwestycyjnej, no przyniósł jak najwięcej korzyści dla lokalnego rynku, dla mieszkańców regionu i tutaj dla lokalnego biznesu i przedsiębiorców.
0: Trzymamy mocno kciuki. Co z tego wyjdzie i jak to wszystko będzie wyglądać, pewnie dowiemy się już niedługo.
1: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Niebawem na antenie wiadomości sportowe, a my już teraz zajmiemy się wiadomościami okołosportowymi, a ja chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia pewnego miejsca w naszym regionie. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, Pani Aniu.
4: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
4: No nie, niemalże co dzień, co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który no, przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale no to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
0: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
4: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład gwizdek Edwarda Strząbały, czy no naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
0: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
4: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. No niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami, ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
0: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
4: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są usytuowane na korytarzu.
0: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za to. Wszystkie informacje.
4: Dziękuję bardzo.
0: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, Anna Benicewicz-Miazga. A dlaczego tak zacząłem od tego sportu? No bo przecież w Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce swoją dłoń, nawet odciśniętą, ma obecny prezes, tak, już obecny prezes klubu Industria, czyli Karol Bielecki. W zeszłym tygodniu, jak pamiętacie, mówiliśmy, że są takie plotki, które chodzą sobie po mieście i które mówią o tym, że pan Karol miał zostać prezesem. Wszystko dokonało się w minionym tygodniu. No i tak właśnie się stało. Już nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. No to my teraz przechodzimy do ciągu dalszego naszego spotkania. Między innymi za momencik właśnie o wiadomościach sportowych z minionego tygodnia będziemy mówić.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Zanim jeszcze o wiadomościach sportowych, to najpierw słów kilka o projekcie, programie profilaktyki ogólnopolskim, ale także w ujęciu naszego regionu.
1: Zdrowe Świętokrzyskie.
0: To o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, dlatego że Ministerstwo Zdrowia inauguruje wrzesień miesiącem profilaktyki. Z tej okazji ruszyła kampania Profilaktyka Podaj Dalej. Przy wsparciu innych resortów, samorządów, instytucji publicznych, partnerów społecznych i środowiska medycznego ministerstwo chce zachęcać Polki i Polaków do badań profilaktycznych. Dostęp do badań profilaktycznych jest coraz prostszy. Ich skala ciągle jest niestety niezadowalająca. W ciągu ostatnich dwóch lat z programu profilaktyki raka piersi skorzystało na przykład 32,77% uprawnionych kobiet. Mowa tutaj o bezpłatnej mammografii, która przysługuje kobietom od 45 roku życia. A z programu profilaktyki raka szyjki macicy, wykorzystującego test HPV-HR, zaledwie 15,22%. Na badania te można zapisać się m.in. przez aplikację Moje IKP. W sierpniu tego roku w moim IKP udostępnionych było ponad 384 tysiące terminów mammografii i ponad 445 tysięcy terminów badań HPV-HR. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z wykorzystaniem kolonoskopii, który jest skierowany zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, w zeszłym roku zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania. W związku z tym kampania Profilaktyka Podaj Dalej ma przekonać, że badania profilaktyczne są elementem codziennej troski o zdrowie, obok aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania czy szczepień. To także najlepszy sposób na wczesne wykrycie ewentualnej choroby, co w konsekwencji daje większą możliwość skutecznego leczenia i szybkiego powrotu do zdrowia. Mieszkańcy całego kraju, którzy zobaczą przekazy kampanii Profilaktyka Podaj Dalej w telewizji, na billboardach, nośnikach cyfrowych oraz na przykład na przystankach, mają możliwość wzięcia udziału właśnie w tych badaniach profilaktycznych. W całej Polsce w wrześniu odbywa się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych, podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o profilaktyce, dostępnych programach i badaniach, a także porozmawiać ze specjalistami. Kampania ma również swoją maskotkę, Profisia, czyli ambasadora profilaktyki i symbol troski o zdrowie oraz idei przekazywania dalej wiedzy i informacji, które mogą pomóc bliskim zadbać o własne zdrowie. Dostęp do badań profilaktycznych tak naprawdę nigdy nie był tak prosty jak dzisiaj. Nie trzeba chodzić do przychodni, żeby zapisać się na badania. Wystarczy w swoim telefonie zainstalować aplikację Moje IKP lub wejść na stronę internetowego konta pacjenta. Dzięki niej w prosty sposób włączymy się do programu Moje Zdrowie. Program, przypominamy, skierowany jest do osób od 20 roku życia. Można bezpłatnie wykonać bilans zdrowia, rozpoczynając od ankiety. Po przetworzeniu ankiety przychodnia wystawia skierowania na badania laboratoryjne, które następnie pacjent omówi z personelem medycznym i otrzymuje indywidualny plan zdrowotny. Cyfrowa profilaktyka ma coraz większe znaczenie. Z aplikacji IPK korzysta już IKP, korzysta już ponad 5,5 miliona osób, a sekcja profilaktyka należy do jednej z najczęściej odwiedzanych. To właśnie tam użytkownicy mogą znaleźć informacje o dostępnych świadczeniach i korzystać z wybranych możliwości centralnej e-rejestracji. W kampanii ważne miejsce zajmuje także dziesiątka dla zdrowia. To ankieta, która również jest dostępna w aplikacji. A do szerokiego spojrzenia na profilaktykę oprócz ministerstwa przekonują także Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Neurologiczne. Choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory i choroby neurologiczne niestety odpowiadają za znaczną część zgonów i niepełnosprawności, a wiele czynników ryzyka jest wspólnych i możliwych do modyfikacji. Oferta badań profilaktycznych stale się rozszerza. Od 1 października do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ trafi ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Program jest skierowany dla osób z grup ryzyka w wieku od 50 do 74 lat. Badajmy się, naprawdę warto.
1: Sportowe Świętokrzyskie.
0: Wiadomości sportowe. Zaczniemy sobie od piłki nożnej. Wojciech Kamiński z Korony Kielce rozwiązał kontrakt z drużyną. To odbyło się za porozumieniem stron. Ten kontrakt po prostu został rozwiązany. 25-letni defensywny pomocnik związany był z klubem z Kielc od 2024 roku. W żółto-czerwonych barwach rozegrał 23 mecze w PKO BP Ekstraklasie i 4 w STS Pucharze Polski. W tym roku nie wystąpił w żadnym spotkaniu pierwszego zespołu. Zaliczył jedynie 8 na poziomie Beltic trzeciej ligi. W czerwcu dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. No i chyba to, że kontrakt został rozwiązany, świadczy o tym, że zawodnik taki klub znalazł. Niestety nie mogę wam powiedzieć jaki, bo po prostu takiej informacji nie dostaliśmy. Zostajemy przy sportach drużynowych, tym razem jednak o piłce ręcznej i o paniach. Otóż w ten weekend nasze zawodniczki, nasze koroneczki, czyli po prostu zawodniczki Korony Handball Kielce, rozpoczynają nowy sezon Ligi Centralnej i jak mówi trener Szymon Żaba-Żabiński, za nimi intensywny okres przygotowawczy, który w sumie trwał 5 tygodni. My przypomnijmy szybciutko, że poprzedni sezon szczypiornistki Korony Handball zakończyły na 3 miejscu w tabeli. Czy w tym roku, w tym sezonie drużyna będzie miała aspiracje i będzie chciała walczyć o czołowe lokaty? No, z pewnością tak. Są pewne wzmocnienia w składzie, ale jak to będzie wyglądało, to wszystko zweryfikuje parkiet, tak mówi trener. Skład kieleckiego zespołu w porównaniu do zeszłego sezonu zmienił się w nieznacznym stopniu. Jedną z dwóch nowych zawodniczek jest wychowanka Julia Kiniorska, która wróciła do klubu po pobycie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. Z pracy wykonywanej w okresie przygotowawczym zadowolona jest kapitan kieleckiego zespołu Magdalena Berlińska, która opowiadała, że pracowały dziewczęta przez cały miesiąc, 2 razy dziennie, miały kilka meczów kontrolnych, wśród nich przegrały tylko 2, a więc to prawdopodobnie jest dobry prognostyk na nadchodzący sezon. Drugą piłkarką ręczną, która w nowym sezonie występować będzie w Koronie Handball, jest 18-letnia skrzydłowa Iga Kuchczyńska. Z kielecką drużyną pożegnały się Zofia Staszewska, Gabriela Tomczyk i Klaudia Wawrzycka. A my na chwilkę, patrząc na kalendarz, wracamy do tego, co działo się od 4 do 6 września, ponieważ koszykarze AZS UJK Kielce grali na międzynarodowym turnieju, który odbył się w Trebicu. Kielecka drużyna zakończyła rywalizację z kompletem zwycięstw i wróciła do Kielc z pucharem. W turnieju, który miał polsko-czeski charakter, rywalizowały 4 zespoły. Obok gospodarzy z J. Trebic w zawodach uczestniczyły AZS UJK Kielce, Hydrotrak Radom oraz BC Wysocina. Kieleccy koszykarze odnieśli 3 zwycięstwa. W kolejnych spotkaniach pokonali Hydrotrak Radom oraz gospodarzy, czyli drużynę z Trebic. W decydującym meczu AZS UJK Kielce zwyciężył z BC Wysocina, przypieczętowując tym samym wygraną w całym turnieju. Organizacja turnieju była możliwa dzięki finansowemu zaangażowaniu miasta Trebic oraz organizacyjnemu zaangażowaniu klubu koszykarskiego TJ Trebic i miasta Kielce. Gospodarze przygotowywali dla uczestników nie tylko sportową rywalizację, ale również program umożliwiający poznanie miasta i jego najważniejszych zabytków. Gratulujemy oczywiście, bo kielecka drużyna wróciła z Trebicia nie tylko z cennym doświadczeniem i nowymi kontaktami, ale przede wszystkim z pucharem za zwycięstwo w całym turnieju. Ale to nie jedyne mecze przygotowujące zawodników do nowego sezonu, ponieważ nasi koszykarze mają za sobą również sparing i mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Na szczęście mecz wygrany, ale okazuje się, że niezadowolony z postawy swoich podopiecznych po tym meczu był trener akademików Rafał Gil, który powiedział po prostu, że nie podobała się trenerowi postawa zawodników na boisku, przede wszystkim w pierwszej połowie. A to wszystko zaczęło się od niewłaściwego nastawienia. No miejmy nadzieję, że przed kolejnymi meczami to nastawienie się zmieni i poprawi. Tym bardziej, że pierwszy mecz ligowy UJK rozegra we własnej hali. W sobotę, 19 czerwca, września, będzie to mecz z Krakowią 1906 Kraków. Już teraz trzymamy mocno kciuki. I trzymając kciuki, przechodzimy płynnie do kolejnego bardzo, bardzo ważnego tematu dla naszego województwa, ponieważ mówić będziemy o podpisaniu umowy w minionym tygodniu. Umowy, która dotyczy drogi S74 na odcinku od Łagowa do Opatowa.
5: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów, Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija i przepustowość przede wszystkim, bezpieczeństwo to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 2027 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna, Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
0: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
6: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku S74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19.
0: Poseł Artur Gierada.
7: Po dwóch tak szczegółowych wypowiedziach zresztą profesjonalistów ciężko tutaj coś dodać, ale rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030. Myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogły trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy, i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć trzy duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne dwie czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Ten weekend w Jędrzejowie żegnamy lato i to w kosmiczny sposób, natomiast w przyszły weekend, i to także warto mieć na uwadze, także ciekawa propozycja, o której opowie Marek Godlewski.
8: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i pana redaktora.
0: Panie Marku, co się będzie dziać? Jak to będzie wyglądać w tym roku? 163 to jeszcze nie okrągła, bo pewnie za 2 lata będziemy obchodzić taki duży, uroczysty, okrągły rajd z okazji 165. rocznicy bitwy pod Ciernem. Natomiast no, w tym roku, mimo tego, że rocznica nie okrągła, to i tak sporo zaplanowaliście.
8: Tak, my jako miasto Jędrzejów od kilku lat upamiętniamy tą bitwę pod Ciernem, maszerując z Jędrzejowa na pole bitwy we wsi Cierno.
0: Bo przypomnijmy, że ta bitwa odbyła się 22 września 1863 roku w czasie powstania styczniowego. No i oczywiście na ziemi jędrzejowskiej się rozegrała. Była to bardzo ważna bitwa, ponieważ oddział pod dowództwem pułkownika Chmieleńskiego stoczył zacięty bój z Moskalami, a Polacy zdołali odeprzeć atak wroga, po czym wycofali się w kierunku Nagłowic, tak? Wszystko się zgadza?
8: Część oddziału wycofała się w kierunku Nagłowic, część w kierunku Warzyna. Widzę, że pan redaktor jest znakomitym znawcą historii regionalnej dotyczącej tutaj okolic Jędrzejowa. Tak, chciałbym nadmienić, że podczas tej bitwy 500 powstańców styczniowych odparło atak trzykrotnie silniejszych wojsk moskiewskich. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej bitwy pod Warzynem, jak również w dniu następnym, 22 pod Ciernem i w dniu następnym 23 pod Warzynem w szeregach powstańczych walczył Adam Chmielowski, późniejszy święty brat Albert.
0: Panie Marku, dlaczego ta bitwa była taka ważna?
8: W oddziale pułkownika Chmielińskiego walczyli młodzi żołnierze, niejednokrotnie nieobyci w bitwie, i podczas tej bitwy przeciwstawili się trzykrotnie silniejszej sile moskiewskiej. Sam Czengiery, który dowodził wojskami moskiewskimi, był zdziwiony, że Polacy tak mężnie stawiają opór. W ogóle pułkownik Chmieleński to taki wybitny tutaj dowódca z rejonu ziemi jędrzejowskiej, który kilkakrotnie walczył z Moskalami na naszych terenach i zazwyczaj on wygrywał te bitwy, potyczki, więc Czengiery był zdziwiony bitnością polskiego żołnierza.
0: No nasz dowódca po prostu siał postrach, gdzie tylko
8: siał,
0: się pojawił.
8: Siał postrach, zresztą Czengiery miał taki chyba za punkt honoru postawienie, żeby zniszczyć ten oddział pułkownika Chmielińskiego, bo on tutaj bardzo dość intensywnie uprzykrzał życie Rosjanom. Zresztą w samej bitwie pod Ciernem, gdzie zginęło kilkunastu powstańców, mówi się, że żołnierze moskiewscy swoich zabitych zwozili na kilkunastu wozach, co świadczy o tym, jak to była zacięta bitwa, chociaż nigdy jak to Moskale swoich strat nie podają.
0: Wróćmy jednak do tego, co dziać się będzie z okazji tej 163. rocznicy bitwy pod Ciernem w tym roku, bo organizujecie, jak już powiedzieliśmy, rajd pieszy. Jak to będzie wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Skąd, dokąd idziecie?
8: Tradycyjnie spotykamy się pod cmentarzem Świętej Trójcy w Jędrzejowie na ulicy Cmentarnej. Dlaczego pod tym cmentarzem? Na tym cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych m.in. pod Ciernem. Spotykamy się tam o godzinie 9. Palimy znicze, składamy wiązanki kwiatów. O 9.30 maszerujemy do Cierna na cmentarz w Ciernie. Tam też składamy wiązanki kwiatu, ponieważ na tym cmentarzu znajdują się weterani powstania styczniowego. Później udajemy się pod obelisk, który znajduje się we wsi Cierno. On upamiętnia tą bitwę powstańczą. Później jemy smaczny posiłek i wracamy do Jędrzejowa autokarem, który zapewnia Urząd Miejski w Jędrzejowie.
0: A co trzeba wziąć, żeby, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? O tak chciałem zapytać w tym marszu.
8: Należy zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, numer telefonu 41 38 610 10. Tam pani na punkcie informacyjnym przyjmie zgłoszenie dotyczące udziału w marszu.
0: Panie Marku, ja znalazłem jeszcze dosyć istotną informację, o której muszą pamiętać wszyscy maszerujący, a mianowicie uczestnicy marszu poruszają się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, prawda, tych wszystkich, którzy będą szli.
8: Tak. Trasę marszu wytyczyłem tak, że etap miejski nie jest zbyt długi. Później skręcamy sobie w takie drogi polne. Będzie bezpiecznie, będą nas zabezpieczali funkcjonariusze policji, jak i ochotniczej straży pożarnej.
0: Czy pamięta pan, ilu było uczestników w zeszłorocznym rajdzie pieszym?
8: Co mnie cieszy, z roku na rok ta liczba tych uczestników jest coraz większa. W poprzednim rajdzie było powyżej 100 uczestników. Dokładnej liczby nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno było nas więcej niż setka.
0: No to miejmy nadzieję, że ta setka również pojawi się, co najmniej setka w tym roku. Czy to są młodzi jędrzejowianie, czy to są nieco starsi jędrzejowianie? No i właśnie, czy to są tylko mieszkańcy Jędrzejowa, czy również mamy przyjezdnych z całego województwa, czy też z Polski?
8: W rajdzie uczestniczy przede wszystkim młodzież, są różne grupy wiekowe, biorą udział też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jędrzejowa. W rajdzie uczestniczyli niejednokrotnie mieszkańcy Pińczowa, Sopkowa, także jest to taki rajd, w którym biorą udział przedstawiciele wielu miejscowości z powiatu jędrzejowskiego.
0: No to ja życzę, żeby w tym roku ta setka, o której już wspomnieliśmy przed chwilą, była co najmniej, a może i nawet dwie setki maszerujących w 7. rajdzie pieszym z Jędrzejowa do Cierna, o czym opowiadał na antenie organizator rajdu Marek Godlewski. Dziękujemy bardzo.
8: Dziękuję serdecznie, zapraszam na nasz 7. jędrzejowski rajd pieszy do Cierna.
1: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: Dziś historia kryminalna z naszego regionu, która sprawia, że włos jeży się na głowie i to co najmniej z kilku powodów. Posłuchajcie zresztą sami. 29-letnia mieszkanka powiatu Starachowickiego padła ofiarą oszustów działających metodą na pracownika banku. Kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika instytucji finansowej, a rozmówca poinformował ją, że ktoś próbował zaciągnąć pożyczkę na jej dane. Z relacji 29-latki wynikało, że osoba podająca się za pracownika banku skontaktowała się z nią. Rozmówca przekazał kobiecie, że ktoś próbuje wziąć na nią kredyt, posługując się jej danymi. Informacja ta miała wzbudzić w niej obawę o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. W dalszej części rozmowy oszuści przekonali kobietę, że w celu zabezpieczenia pieniędzy powinna postępować zgodnie z ich instrukcjami. 29-latka po tym, jak uzyskała pieniądze w różnych placówkach, udała się na teren województwa mazowieckiego, gdzie w kilku miejscach przekazała pieniądze różnym osobom podającym się za kurierów bankowych. Dopiero później kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Łączna kwota poniesionych przez nią strat wynosiła 590 tysięcy złotych. My po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. Pamiętajmy, pracownicy banków nie wysyłają kurierów bankowych po odbiór naszych oszczędności. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś nakłania nas do wypłacenia pieniędzy i przekazania ich obcej osobie, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii lub udajmy się bezpośrednio do placówki. Nie działajmy pod presją czasu. W przypadku podejrzenia próby oszustwa poinformujmy policję. Ciągle ostrzegamy, a ciągle takie sytuacje mają miejsce i się wydarzają. No aż trudno w to wszystko uwierzyć. Uważajcie na siebie i bądźcie po prostu ostrożni. Nie zapomnijcie zastrzec waszego numeru PESEL. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie w kolejny wrześniowy weekend. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik rozpoczniemy sobie od podsumowania tego wszystkiego, co działo się w minionym tygodniu, a więc przegląd wydarzeń tygodnia się pojawi. Oprócz tego będziemy zajmować się bardzo ważnymi rzeczami dotyczącymi naszego województwa. Między innymi odwiedzimy Urząd Wojewódzki. Między innymi mówić będziemy o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Między innymi będziemy także w Muzeum Wsi Kieleckiej i to wszystko przez najbliższą godzinę. Ale nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. O przeglądzie wydarzeń tygodnia już powiedziałem. Będą wiadomości sportowe, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. No i jeszcze kilka ciekawostek, ale o szczegółach za chwilę. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w świętokrzyskiem.
1: A jak w skrócie i najważniejszych informacjach wyglądał miniony tydzień, przypomni nam Justyna Rudzka.
0: Poniedziałek.
2: Miasto Kielce podpisało pierwsze umowy na realizację zadań z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Dzięki temu między innymi zostanie przygotowana dokumentacja i plany modernizacji 84 budowli ochronnych w mieście. Rzeka Nida została nominowana do konkursu Cuda Polski 2026 organizowanego przez redakcję National Geographic. Przepływająca przez cztery powiaty województwa świętokrzyskiego rzeka jest jednym z najważniejszych walorów przyrodniczych Ponicia.
0: Wtorek.
2: Dwie osoby trafiły na badania po kraksie, do jakiej doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Diament w powiecie jędrzejowskim. Jak podaje Echo Dnia, 51-letni kierowca Opla Corsy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW prowadzonym przez 50-latka.
0: Środa.
2: Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na Kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Policja prowadzi poszukiwania, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
3: Na miejscu czynności wykonywali policjanci oraz funkcjonariusze żandarmerii wojskowej. Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny.
2: Z uwagi na trwające czynności policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. Trzy zastępy strażaków walczyły z pożarem, jaki wybuchł nocą w Brynicy w powiecie kieleckim. Paliła się drewniana stodoła. Jak podaje Echo Dnia, ustaleniem przyczyny pożaru będą się teraz zajmować policjanci. Mieszkańcy Jędrzejowa mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu. Wsparcie jest skierowane do osób, które wynajmują mieszkania w ramach SIM SMS i spełniają określone kryteria, m.in. dochodowe. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Szczegóły są na jego stronie.
0: Czwartek.
2: Na terenie jednej z hal targów w Kielce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rozlano ciekłą substancję zawierającą kwas masłowy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
3: Kieleccy policjanci na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zatrzymali dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem.
2: Wartość poniesionych strat na skutek tego zdarzenia została oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Rynek w Jędrzejowie oficjalnie do przebudowy. Inwestycja ma wprowadzić więcej zieleni, stworzyć przyjazną przestrzeń dla pieszych oraz uporządkować ruch w tej części miasta. Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw MRW Działam, bo lubię. Organizacje pozarządowe i podmioty z naszego regionu mogą zdobyć mini grant na oddolne działania angażujące lokalną społeczność. Wnioski można składać do 14 września.
0: Piątek.
2: Nietrzeźwy 56-latek za kierownicą ciężarówki wpadł w ręce policjantów z Daleszyc. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, dlatego pobrano krew do badań. Ich wynik wykazał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Sprawa szybko znalazła swój finał w sądzie. Jędrzejowskie Centrum Kultury czeka gruntowna przebudowa i modernizacja. Gmina na ten cel zdobyła ponad 8 milionów złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
4: Planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego.
2: Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.
1: A to był nasz retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Dziękujemy bardzo.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: No, sprawa, o której teraz będziemy mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i bardzo poważna, dlatego że mówić będziemy o komunikacji, a dokładnie to o budowie dróg w naszym regionie. S74 w Kielcach budowana, odcinek Domniowa budowany. No a teraz okazuje się, że kolejny odcinek tej właśnie ważnej drogi łączącej m.in. Świętokrzyskie z województwem podkarpackim już niedługo powstanie. Niedługo, mam na myśli najbliższych kilka lat. W minionym tygodniu wojewoda świętokrzyski podpisał bardzo ważny dokument, czyli ZRID, w sprawie budowy odcinka z Łagowa do Opatowa. O szczegółach już teraz.
5: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów-Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje. Region się rozwija i przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 27 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód, to będzie S74.
1: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
6: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku S74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów.

0: panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030, myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte i to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogły trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak Państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w WARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory, jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor i pan wojewoda, są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
1: Album Mission Complete, tak też można powiedzieć. Artur Gierada, poseł przed momentem na antenie w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. No a ja przyznam wam się szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy ten odcinek do Piotrkowa zostanie zrobiony, bo dla mnie gdziekolwiek się wybieram, kiedykolwiek, to jest to najgorszy i najcięższy etap podróży. Trzymamy kciuki.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A tę część naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od dosyć ciekawej, ważnej informacji dotyczącej Kielc. Mówiliśmy przed momentem o drogach. No to jeżeli jest droga, to musi być samochód, a jak jest samochód, to trzeba go gdzieś zaparkować.
2: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
1: Uwaga, uwaga, zwłaszcza mieszkańcy Kielc. Miejski Zarząd Dróg rozpoczął modernizację strefy płatnego parkowania. Już wkrótce wykonawca zamontuje na ulicach miasta 80 nowoczesnych urządzeń, które zaoferują kierowcom m.in. płatność blikiem, ekrany dotykowe oraz e-bilety. Wdrażanie nowego systemu zostało podzielone na etapy, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Czasowe wyłączenie pojedynczych punktów poboru opłat nie potrwa dłużej niż jeden dzień. Wszystko już się rozpoczęło, dokładnie 9 września w minioną środę, no a w najbliższy poniedziałek wystartuje start montażu urządzeń w nowym

0: kluczowych punktach. Również w najbliższą środę, czyli 16 września, wystartuje sukcesywna wymiana starych, wysłużonych maszyn na nowe. Będzie to wymiana około 6 urządzeń dziennie. Cały proces wymiany powinien zostać zakończony w drugim tygodniu października, a każde nowe urządzenie będzie uruchamiane na bieżąco zaraz po jego zamontowaniu. O szczegółach już teraz rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Marcin Januchta.
1: Ta zmiana dotyczy przede wszystkim wymiany starych parkomatów, te, które obecnie funkcjonują w strefie A, bo mówimy tutaj właśnie o podstrefie A, funkcjonują już od kilkunastu lat. Coraz częściej dochodziły do nas informacje na temat ich niewłaściwego funkcjonowania, czasami były trudności z łączeniem się przy płatnościach elektronicznych, czasami już wysłużone ekrany też nie wyświetlały w sposób czytelny informacje, które tam były publikowane, dlatego też miasto zdecydowało się zmodernizować nieco strefę pełnego parkowania poprzez dwa takie działania. Pierwsze z tych działań już powoli zaczynamy realizować, to dotyczy wymiany parkomatów. Drugie z tych działań, na razie do niego się przygotowujemy, to będzie zakup dwóch pojazdów, które będą coś w rodzaju Google Street View sprawdzać pojazdy, które są zaparkowane w strefie. Co do wymiany parkomatów, te prace rozpoczną się już niedługo, bo właściwie od jutra, od 9 września. W pierwszej kolejności wykonawca będzie realizował zadanie w postaci prac przy fundamentach w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, ponieważ łącznie wymienionych zostanie 67 starych parkomatów, ale pojawi się też 13 nowych w tych miejscach, gdzie ich wcześniej nie było, bo na przykład odległości między dwoma parkomatami były zbyt duże i dochodziły do nas głosy, że przydałoby się dodatkowe urządzenie nieco bliżej, dlatego też taka decyzja zapadła. Tak jak wspomniałem, 9 września rozpoczęcie prac fundamentowych w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, natomiast montaż samych nowych urządzeń rozpocznie się 14 września i tutaj najpierw będzie to montaż urządzeń w tych nowych 13 punktach. Od 16 września sukcesywnie będą wymieniane stare parkomaty, te wysłużone. Wykonawca poinformował nas, że będzie starał się realizować 6 urządzeń dziennie, czyli montować. To, co jest ważne, strefa cały czas będzie funkcjonowała, ponieważ te urządzenia będą uruchamiane właściwie zaraz po ich zamontowaniu, może nie w chwili dokręcenia ostatniego mocowania, ale w przeciągu 2-3 godzin od zamontowania tego urządzenia to urządzenie powinno już normalnie funkcjonować. Poza tym też pamiętajmy, ten cały proces wymiany, on powinien zostać zakończony w drugim tygodniu października. Jak wspomniałem, każde nowe urządzenie będzie na bieżąco uruchamiane. Oczywiście te parkomaty będą w pełni zgodne ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi normami. Będą miały rozwiązania też dla osób z niepełnosprawnościami. Będą bardziej intuicyjne, będą dotykowe ekrany, które poprowadzą kierowcę krok po kroku przez cały proces dokonywania płatności. Oprócz tradycyjnego bilonu, czyli od 10 groszy do 5 zł, bo tego rodzaju bilon będą te parkomaty przyjmować, z możliwością przyszłego przeprogramowania na euro, jeżeli Polska przyjmie tą walutę jako obowiązującą. Parkomaty obsłużą także transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi, a także udostępniona zostanie możliwość dokonywania płatności w systemu BLIK. Kody PIN i BLIK, one będą wpisywane bezpiecznie, bezpośrednio na ekranie. Kolejną funkcjonalnością będzie też możliwość uzyskania zamiast papierowego wydruku cyfrowego potwierdzenia w formacie PDF, skanując smartfonem kod QR lub po prostu fotografując wyświetlacz. Wszystkie te dane o transakcjach będą trafiały w czasie rzeczywistym do centralnego systemu, a dzięki temu czas parkowania będzie można przedłużyć w dowolnym parkomacie na terenie tej samej strefy bez konieczności powrotu do tej maszyny. Pamiętajmy, że płatność bezpośrednio przy parkomacie, czy to gotówkowa, czy zbliżeniowa, to jest jedna z możliwości dokonywania płatności w strefie płatnego parkowania, ponieważ osoby, które preferują rozwiązania w pełni cyfrowe, mogą korzystać z dedykowanych aplikacji do wyboru. Ich jest kilka i ich nazwy można znaleźć na stronie z strefy płatnego parkowania, na stronie spp.mzd.kielce.pl. Co ważne, również wiele popularnych aplikacji bankowych daje możliwość, wprowadzając takie moduły parkingowe, dokonywania tego rodzaju płatności. Także to, że w danym miejscu nie będzie parkomatu, bądź on jeszcze nie został uruchomiony, nie oznacza, że nie mamy możliwości dokonywania płatności. Mamy, aczkolwiek, jak wspomniałem, z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji w telefonie, bądź też modułu bankowego, bądź rzeczywiście można też przespacerować się do innego, najbliższego parkomatu. Łącznie w strefie, tak jak wspomniałem, stanie 80 fabrycznie nowych urządzeń. Wymienione zostaną wszystkie dotychczasowe parkomaty w podstrefie A, ich jest 65, oraz 2 w podstrefie B. Jak również, o czym już mówiłem, pojawi się 13 zupełnie nowych urządzeń.
0: Mówił Marcin Januchta, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Teraz o uwagę mógłbym poprosić, zdaje się, że najmłodszych słuchaczy naszej rozgłośni, ale myślę, że dorośli także znajdą coś dla siebie. Mówić będziemy o zabawkach, ale nie będziemy odwiedzać Muzeum Zabawek i Zabawy, tylko Muzeum Wsi Kieleckiej, a powiemy sobie o projekcie, który ma wyłonić producentów zabawek, tak mówiąc pokrótce. Otóż muzeum wspólnie z Liceum Plastycznym chce przekazać umiejętności, które są w naszym regionie, tradycje może bardziej niż umiejętności związane z wytwarzaniem zabawek ludowych i nauczyć uczniów kieleckiego plastyka właśnie tej ciekawej i niestety powolutku ginącej sztuki. O szczegółach tego właśnie projektu i przedsięwzięcia mogliśmy w minionym tygodniu dowiedzieć się na konferencji prasowej, która w muzeum się odbyła i na którą ja już teraz Was zapraszam.
2: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
0: A dziś zajmiemy się ciekawym projektem. Projektem realizowanym przez Muzeum Wsi Kieleckiej. O szczegółach na początek opowie nam dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Katarzyna Korus. Pani dyrektor, co z tym bardzo ciekawym projektem?
3: Projektem Zabawkę Podaj Dalej. Projektem, który Muzeum Wsi Kieleckiej bardzo chętnie podjęło z racji tego, iż rok jubileuszowy, czyli 50. urodziny muzeum, poświęciliśmy właśnie najmłodszym. Najmłodszym odbiorcom, a hasło naszego jubileuszu to dziedzictwo, które trwa. I właśnie to dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej. Cykl 8 spotkań, które będzie odbywało się w ramach tego projektu, będzie pozwalało przekazać tą tradycję wykonywania właśnie takich pięknych zabawek, które państwo tu przed sobą, przed nami widzą. Są to zabawki drewniane. Pan Włodzimierz jest jedyną i ostatnią osobą w naszym województwie, która właśnie zajmuje się wykonywaniem ręcznym takich, tego typu prac ludowych. Muzeum to miejsce, gdzie dbamy i pielęgnujemy tradycje i właśnie we współpracy z Kielecką Szkołą Plastyczną, którą tutaj mamy panią przedstawiciel, panią dyrektor, jesteśmy w stanie przekazywać to dalej. Myślę, że sam pan Włodzimierz opowie o tym, czy jest możliwość, aby to rzemiosło nie zamarło. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom muzeum, jak również Szkoły Plastycznej, będziemy dalej to dziedzictwo przekazywać.
4: Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu kierownikowi Krzysztofowi Karbownikowi wraz z całym zespołem, który podjął temat właśnie, abyśmy przygotowali projekt Zabawkę Podaj Dalej. Z racji tego, że Park Etnograficzny w Tokarni jest takim miejscem, który wręcz prosi się o to, aby właśnie takie zabawki były u nas promowane, były u nas dostępne, bo te zabawki, szanowni państwo, zapewne i ja, i wy, przypominają nam czasy naszego dzieciństwa i to są zabawki oryginalne. My nigdzie takich zabawek nie znajdziemy. Znajdziemy podobne, jakieś chińskie, a tutaj są zabawki z duszą. Zabawki, które nam przypominają o tej tradycji polskiej wsi. Bardzo dziękuję pani dyrektor liceum tutaj w Kielcach Sztuk Plastycznych za decyzję, że podjęli się właśnie tego, aby z nami współpracować i tego, że młodzież może zdobywać wiedzę od samego mistrza i mam nadzieję, że ten fach, ten kunszt tej pracy pięknej, ludowej nie zaginie. I bardzo się cieszę, że właśnie taki projekt będzie realizowany przez Park Etnograficzny w Tokarni i Muzeum Wsi Kieleckiej.
5: W roku 2024 tradycje zabawkarskie ośrodka Łączna Ostojów, czyli ośrodka kieleckiego, zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Włodzimierz Ciszek, syn Stanisława Ciszka, również zabawkarza, jest już ostatnim depozytariuszem, co zostało tutaj wspomniane i przez panią dyrektor, i przez panią kierownik. W związku z czym pomysł nasz jest taki, aby stworzyć nowego depozytariusza. To byłby depozytariusz instytucjonalny właśnie w postaci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz muzealników z Muzeum Wsi Kieleckiej. Chcielibyśmy, aby forma przekazu trafiła do ludzi młodych, do artystów, którzy zabawkę by, bazując na źródłach, na tradycji, w pewien sposób zreinterpretowali, to znaczy tchnęli w nią swego ducha artystycznego.
6: Nasza koncepcja zrodziła się z potrzeby i wieloletnich kontaktów z panem Włodzimierzem jako depozytariuszem, z potrzeby tego, żeby uratować coś, co w naszym regionie tak naprawdę jeszcze nadal nielicznie występuje, przynajmniej w tej oficjalnej liście krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kultury. Bo tych wpisów mamy 5 wpisów. Reszta wpisów ma, szanowni państwo, naprawdę zapewnione kontynuowanie, a to zabawkarstwo drewniane Kieleckiego Ośrodka Zabawkarskiego nie. I wpadliśmy na taki koncept, żeby nie szukać indywidualnych depozytariuszy. Bo z tym wiemy, że od lat jest problem. Pan Włodzimierz najlepiej o tym wie, bo już wielokrotnie podejmował próbę wykształcenia swoich następców. Dlatego uznaliśmy, że najlepszymi depozytariuszami będą depozytariusze instytucjonalni, czyli Muzeum Wsi Kieleckiej i tutaj przy współpracy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Nasz projekt polega na tym, że chcemy przeprowadzić cykl 8 spotkań, takich warsztatowych, ale które będą łączyły teorię i praktykę, podczas których uczniowie właśnie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz pracownicy muzeum i nauczyciele, powiem już bardzo kolokwialnie, plastyka, ale to się przyjęło, będą uczyli się wykonywać tradycyjne zabawki, posiądą wiedzę o ich historii, o ich korzeniach, ale też, jak tutaj wspomniała koleżanka, postarają się wprowadzić nowego ducha, ducha współczesności w te zabawki. Bo tylko ten sposób, według nas, pozwoli na przetrwanie tego dziedzictwa, kiedy pana Włodzimierza już zabraknie. Dodatkowo naszą intencją jest pogłębienie badań na temat kieleckiego zabawkarstwa drewnianego i to też jest element projektu.
0: A do tematu oczywiście za momencik wrócimy na antenie, więc nie odchodźcie nigdzie, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Będziemy uzupełniać tak naprawdę istniejącą wiedzę i spróbujemy stworzyć też własną zabawkę, dość niepowtarzalną, wzorowaną na projektach z okresu międzywojennego, ale o tym to chyba na sam koniec już projektu państwa zaprosimy na wystawę powstałych prac i zaprezentujemy tą naszą zabawkę niespodziankę.
7: To wszystko bardzo pięknie wygląda, zarówno przede wszystkim zabawki, które tutaj stoją przed nami i przypominają nam nasze najpiękniejsze chwile w życiu z dzieciństwa, ale też dlatego, że bardzo szlachetna idea przyświeca temu pomysłowi, dlatego też, że nasza młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do podjęcia takich wyzwań, zarówno jeśli chodzi o umiejętności, jak i pracę tutaj z materiałami, z których realizowana jest ta zabawka, bo na co dzień część z nich pracuje w drewnie. Nie mamy takiej specjalizacji, jest tylko jedna szkoła w Nałęczowie, która ma zabawkarstwo w swoim programie, Natomiast my, tak jak powiedziałam, pracujemy w drewnie i dla młodych ludzi najważniejsza jest, wydaje mi się, idea i ich przekonanie do tego, żeby coś zrealizować. Z tym nie ma problemu, bo już wiemy, że jest bardzo dobry odzew, zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów, i bardzo chętnie będą uczestniczyć w zaplanowanych działaniach. Także ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Mamy bardzo dobrą tradycję współpracy. Właśnie dzisiaj wspominaliśmy tutaj, że pracowaliśmy kilkanaście lat temu pod hasłem Młodość, Talent, Tradycja i wydaje mi się, że to jest kolejna odsłona tego pomysłu i współpracy. Także ja to widzę w bardzo kolorowych barwach, takich jak te zabawki.
8: No jestem, tak jak to wcześniej pan Krzysztof powiedział, jestem ostatnim już twórcą ludowym w naszym regionie Ostoju Włączna. No i mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie. Chociaż mam teraz ucznia z projektu też Miżni Uczeń, no ale zobaczymy, bo on też kiedyś bo to jest mój siostrzeniec, z moim ojcem pracował, podglądał, patrzył się, podobnie jak ja to robiłem. No i tak ja kontynuuję dalej tą tradycję. Zobaczymy jak on. Może się uda też. No i może tutaj uczniowie z plastyka też tak zwanego. Staram się nie zmieniać za bardzo tych wzorów. Chciałbym poprosić, żeby to nie zaginęły te stare wzory, ale jak coś tego to wymyślam też sam takie już coś nowszego. Trochę inne kształty, inne malowanie, bo kiedyś tak jak mój ojciec robił na przykład konie te. No to trochę inaczej malował. Ja trochę teraz tak, trochę zmieniam. Nie za bardzo chcę to zmieniać, ale jakoś mi tak też nie wychodzi, to jak ojciec to robi. No każdy po prostu inaczej.
0: Prawda, że ciekawe? Ciekawe jest również to, czy wy zastanawialiście się kiedykolwiek, mając w ręce jakąś drewnianą zabawkę, jak ona powstała. A te cuda, o których przed momentem mówiliśmy na antenie, miejmy nadzieję, że oczywiście przetrwają jak najdłużej i ta tradycja zabawkarstwa z naszego województwa również zostanie przekazana kolejnym pokoleniom. O szczegółach tego projektu pewnie będziemy jeszcze mówić sobie na antenie, a tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego weekendowego spotkania.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
0: Takie informacje to ja naprawdę lubię wam podawać, bo to i lokalne, i świętokrzyskie, i ekologiczne, i właściwie przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. Rozpoczęła się piąta edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Narodowe Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas od 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. A głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, a także rozwijanie zachowań proekologicznych oraz kształtowanie szacunku do bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs ma charakter zespołowy, a w szranki stają trzyosobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatora tematów. Propozycje ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności lub pracę poświęconą roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. Zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane będą do 23 października, natomiast ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego przyszłego roku. Prace należy dostarczać do siedzib zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego Wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty, a 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca 2027 roku. A więc, moi drodzy, 5., 6., 7. i 8. klasiści, do dzieła.
2: Ważne porady dla świętokrzyskiego.
0: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
9: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
0: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
9: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby tam ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed tym wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
0: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
9: To jest szczepienia polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucają szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie rzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie rzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. Może by po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, wszystkie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
0: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
9: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i finalnie przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpi już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nie.
0: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
9: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planuje planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą dodały. W tym szczególnie w tym okresie jest około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotu, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
0: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
9: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje w całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza we wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
0: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
9: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
0: Panie Jaromirze, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, na co jeszcze powinniśmy uważać właśnie podczas tej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie?
9: Na pewno trzeba uważać, żebyśmy my sami po prostu nie dotykali, nie gołą ręką, czy po prostu nie dotykali, nie mieli kontaktu ze szczepionką, czy ewentualnie z płynem. Jeżeli może się tak zdarzyć, bo rzeczywiście specyfika rozrzutu samolotu jest taka, że ta szczepionka może się dostać gdzieś tam na jakieś naszą posesję, do naszego ogródka, bo może się po prostu tak zdarzyć, bo takich sytuacji niestety się nie uda wyeliminować. W takim wypadku po prostu przez rękawiczkę, przez jakąś folię po prostu albo wyrzucić najprostszym sposobem jest wyrzucić taką szczepionkę znalezioną do najbliższego lasu czy jakiegoś takiego zakrzaczenia. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to prosimy dzwonić do powiatowej lekarzy weterynarii. Oni przyjadą po tą szczepionkę, zabezpieczą ją, po prostu zabiorą. Najważniejsze, żeby nie dotykać gołą ręką tej szczepionki.
0: I tu robimy pauzę, ale dosłownie za kilka minut, sekund wrócimy do tematu.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Proszę powiedzieć, czy po tym okresie te szczepionki rozkładają się, bo one są biodegradowalne, prawda?
9: Po okresie dwóch tygodni to po prostu już tych szczepionek praktycznie nie ma, bo myślę, że w okresie około 7-10 dni cała 90% szczepionek, które zostanie wyrzucona, jest po prostu zjedzona już przez głównie lisy, ale też jakieś dzikie zwierzęta po prostu. Więc ona po tych okresach do 10, do 2 tygodni spokojnie po prostu ta szczepionka znika. I taki jest główny cel po prostu, żeby ona została całe te kostki, całe te szczepionki rozdystrybuowane po prostu po lasach, łąkach, tam gdzie tam lisy butują.
0: To w takim razie lisom życzymy smacznego i niech im pójdzie na zdrowie i będą wolne od wścieklizny, tak jak do tej pory w naszym województwie. My uważajmy na siebie, uważajmy również na nasze zwierzaki, a za informacje również panu dziękuję. Moim i waszym gościem był starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, Jaromir Kobos.
9: Dziękuję bardzo.
0: Pamiętajmy o tym, że kiedy to szczepienie się rozpocznie, no to wtedy te spacery z psiakami zwłaszcza niech będą troszeczkę mniej intensywne, żeby te szczepionki po prostu nie zaszkodziły naszym zwierzakom, chociaż jak słyszeliście przed chwilą, powinny być one bezpieczne, ale jak mówi stare, mądre polskie przysłowie, lepiej dmuchać na zimne i myślę, że później po tych 2 tygodniach z powrotem będzie można wrócić do długich, pięknych, jesiennych, świętokrzyskich spacerów. A my wracamy do kolejnego tematu przygotowanego przeze mnie na dziś.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: W Filharmonii Świętokrzyskiej trwa festiwal filmu i muzyki. Trwać będzie do najbliższego piątku, a więc my zajmiemy się już teraz na antenie tym, co w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i oczywiście na wielki, zapowiedziany przeze mnie finał. O szczegółach dyrektor Filharmonii Jacek Rogala.
10: Poniedziałek, czwartego dnia kolejny film dokumentalny. Znaczy w ogóle podczas tego rocznego festiwalu proponujemy filmy dokumentalne i myślę, że to jest dziedzina, do której nieco rzadziej się w takim życiu prywatnym odwołujemy. A czy to przypomnienie sobie tych filmów sprzed lat, czy obejrzenie ich na wielkim ekranie u nas przy świetnym nagłośnieniu, to duża przyjemność, więc warto. W poniedziałek, 14 września, zaprosimy Państwa na film Maria Callas w reżyserii Toma Wolfa. Trochę nieznana historia wielkiej śpiewaczki, najsłynniejszej diwy operowej wszechczasów, a jednocześnie fascynującej, pełnej sprzeczności kobiety. Film oddaje głos zarówno samej artystce, ale wykorzystuje też niepublikowane materiały, prywatne filmy i różne nagrania z wywiadów. Niesamowita postać, na której wciąż wzorują się śpiewacy całego świata, więc myślę, że warto przypomnieć również jej zakulisowe życie, jej rozterki, właśnie wspomniane sprzeczności. Polecam bardzo serdecznie. We wtorek, 15 września, koncert kameralny Wasowski 2.0. To drugi program kielczanina Wojciecha Lipińskiego z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Program, który ukazuje artystyczną drogę mistrza. Szczególnym walorem koncertu będzie udział w nim Moniki i Grzegorza Wasowskich. Przypomnę, że pani Monika jest prezesem Fundacji Wasowskich. I oni podzielą się wspomnieniami, anegdotami o kulisach powstawania audycji radiowych, o narodzinach kabaretu starszych panów, o współpracy Wasowskiego z Telewizją Polską. No i dzięki temu pozwolą Jerzego Wasowskiego dostrzec również jako człowieka pełnego humoru, ale też wysokiej, niezwykłej kultury i artystycznej pasji. Śpiewać będzie Aleksandra Lipińska, te piosenki Jerzego Wasowskiego, która jest absolwentką Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej w Łódzkiej Akademii Muzycznej. Tu w Kielcach związana jest z zespołem szkół muzycznych imienia Różyckiego. Pracuje też na uczelni muzycznej w Krakowie, prowadzi warsztaty, no i przede wszystkim koncertuje w różnorodnych składach muzycznych. Wojciech Lipiński, autor, inicjator tego programu, to gitarzysta, wykładowca, kompozytor, również absolwent łódzkiej uczelni, ale ukończył też Wyższą Szkołę Muzyczną w Bremen w Niemczech. Jego największą pasją jest jazz i muzyka improwizowana. Jak być może Państwo wiedzą, związał się z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Państwową Szkołą Muzyczną w Kielcach. Jest organizatorem ogólnopolskiego festiwalu i konkursu Gitara Viva. Jego płyta Patrz dalej niż widzisz, czyli pierwsza odsłona piosenek Wasowskiego, Wasowski dla małych i dużych, no to subtelne jazzowe aranżacje mało znanych piosenek tego autora, które skierowane są zarówno do najmłodszych słuchaczy, jak i do fanów jazzu. W tym programie wystąpią jeszcze pianista jazzowy, akompaniator, pedagog Tomasz Białowski, kontrabasista Michał Braszak, a na perkusji grać będzie Radosław Bolewski. to wtorkowy koncert kameralny 15 września o 18.30. W środę i czwartek w przyszłym tygodniu, czyli 16 i 17 września, kolejne dwa seanse z filmami dokumentalnymi. W środę film pod tytułem Pavarotti, reżyserem jest Ron Howard. To poruszający portret filmowy kolejnej legendy opery, portret ukazujący osobowość artysty. Film zawiera ikoniczne występy tenora, ale także niepublikowane materiały archiwalne, no i intymne, osobiste wspomnienia najbliższych śpiewaka. Namawiam gorąco, bo to też przecież postać zupełnie niezwykła. 17 września w czwartek film zatytułowany Ennio. Reżyserem jest Giuseppe Tornatore, kolejna wielka sława, wielka osobowość. I ten dokument jest taką osobistą podróżą przez życie i twórczość Morricone, jak pamiętamy, dwukrotnego laureata filmowych Oscarów. Tę opowieść wzbogacają wspomnienia różnych współpracowników, kompozytora m.in. Clinta Eastwooda czy Quentina Tarantino, czyli historia geniusza, który odmienił brzmienie wielkiego ekranu. I tak dobrnęliśmy do przyszłego piątku, do 18, czyli do koncertu finałowego, który nosi tytuł Lata 20, Lata 30. Jak sam tytuł wskazuje, usłyszymy przeboje z okresu międzywojennego i powojennego, czyli piosenki Eugeniusza Bodo, Toni Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy i Mieczysława Foga. W programie nie zabraknie też utworów instrumentalnych z pierwszych polskich filmów komediowych, które współtworzyły złotą erę polskiego kina i do dziś czarują zarówno poczuciem humoru, jak i muzyczną finezją. I artyści, którzy będą występować. Monika Łopuszańska, aktorka i wokalistka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz International College of Music Theatre w Londynie. W Londynie studiowała również aktorstwo filmowe. Tu w kraju została laureatką konkursu muzyki XX-XXI wieku dla młodych wykonawców, a także z innej strony artystycznej nagrody na 6. konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Debiutowała na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej. W Londynie wystąpiła też w musicalu na scenie Stockwell Playhouse, a aktualnie udziela się, występuje m.in. w Teatrze Wielkiej Operze Narodowej w Warszawie, w Warszawskiej Operze Kameralnej, w Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu i w Teatrze Kapitol. Drugi solista, Michał Ryguła, jest tenorem, absolwentem uczelni katowickiej. Współpracował z Operą Śląską, z Filharmoniami Krakowską, Zabrzańską i Bałtycką, a także z orkiestrą z Charkowa. Doceniany jest za kreowanie ról amantów właśnie z okresu międzywojnia, a niedawno dołączył do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. No i Grzegorz Wierus, który poprowadzi naszą orkiestrę. On ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Tomasza Bugaja. I co ciekawe, ukończył także studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, z Teatrem Wielkim w Poznaniu i z Polskim Teatrem Tańca też w Poznaniu. Jako pianista współpracuje z sopranistką Olgą Rusi. I w zasadzie to tyle. Tak się przedstawia w pigułce program całego festiwalu. 4 koncerty, 2 symfoniczne, 2 kameralne, plus 4 filmy i wystawa.
0: A o Festiwalu Filmu i Muzyki w Filharmonii Świętokrzyskiej, trwającym festiwalu, opowiadał na antenie dyrektor Jacek Rogala. Dziękujemy bardzo. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, a przed nami jeszcze to, co zwykle o tej porze na antenie się pojawia.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: Dziś o hulajnogach elektrycznych, które oczywiście zdobywają coraz większą popularność i stają się coraz popularniejszymi środkami transportu. Ale pamiętajmy o tym, po pierwsze, że osoby do 16 roku życia w kaskach muszą jeździć, używając hulajnóg. Zresztą z rowerami jest podobnie. Dziś natomiast nie będziemy mówić o tych osobach poniżej 16 roku życia, ale o pewnym 48-latku, który został dwukrotnie w minionym tygodniu zatrzymany i właśnie hulajnogą elektryczną się przemieszczał. I nie dość, że kasku nie posiadał, to jeszcze był pod wpływem nie jakiejś osoby, ale alkoholu. Przy pierwszej kontroli kierowca był po spożyciu alkoholu i ta kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 1000 zł. To niestety nie pomogło. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany, również w stanie nietrzeźwości, miał ponad 0,5 promila alkoholu. Dodatkowo nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz korzystał z jezdni w niedozwolonym miejscu. Jak zakończyła się finalnie podróż tego 48-latka? No, nieco drożej. Za tę kwotę mógłby chyba co najmniej kilka hulajnóg sobie kupić, ponieważ za swoje czyny dostał rachunek na kwotę 7600 zł. Zarówno my w tym momencie, jak i policja przypomina cały czas, że hulajnoga elektryczna to pojazd. Apelujemy o rozsądek, przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, proszę bardzo, czyli powyżej 0,5 promila. Za kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat w wysokości aż 2500 zł. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego i innych. A jeżeli już jesteśmy przy tematyce jeżdżenia wszelkiego rodzaju urządzeniami, czy to hulajnogami, czy samochodami, czy rowerami, to pamiętajmy jeszcze o jednym. Z dnia na dzień jest coraz krótszy, bo zbliża się jesień, a w związku z tym widoczność także spada. I tutaj mój apel, taki prywatny apel jako kierowcy, drodzy piesi, drodzy rowerzyści, pamiętajcie, że nawet malutki element odblaskowy. Może to być przyczepiona taka opaska zamykająca się na ręce. Może to być cokolwiek innego, ale ten odblask naprawdę sprawia, że po prostu piesi są dużo, dużo lepiej widoczni. Tym tematem zresztą będziemy także zajmować się, tematem bezpieczeństwa jesienią na drogach w naszym magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz zaznaczam i apeluję jednocześnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do